0: Burze, potem trochę spokoju i znów upalnie. Za chwilę o pogodzie, potem rok prezydentury oczami prezydenta Karola Nawrockiego. Zajrzymy też na korty w Toronto i areny europejskich rozgrywek piłkarskich.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Południe i wschód kraju nadal z ostrzeżeniami drugiego stopnia przed burzami. Chodzi nie tylko o wyładowania, ale też ulewy, bardzo silny wiatr, a miejscami grad. Alerty będą obowiązywać w zależności od regionu, albo do rana, albo do popołudnia. W weekend odpoczniemy od zmiennej pogody, choć upały nadal będą możliwe, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
2: W całym kraju sporo słońca i sucho, bez opadów. W sobotę też tutaj chłodniej, maksymalnie też na południu kraju w okolicach 25-27 stopni. Trochę cieplej znowu się zrobi w niedzielę. Do 32 stopni znowu tutaj na zachodzie kraju.
0: W poniedziałek upał zagości w większości kraju. Wraz z nim na zachodzie pojawią się burze. A u naszych południowych sąsiadów, Słowaków, wczoraj padł kolejny rekord temperatury 42,2. Tyle zanotowano w miejscowości Dolne Plachtince na południu. Prezydent podsumował pierwszy rok swojej prezydentury. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego wygłosił wczoraj przemówienie. Karol Nawrocki wypomniał marszałkowi Sejmu, że złożył 22 inicjatywy ustawodawcze i prawie wszystkie trafiły do zamrażarki. Przyznał, że nie wszystkie postulaty udało się zrealizować, ale to dopiero rok. Prezydent odniósł się też do zawetowanych ustaw.
3: Określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie nie dotyka mnie osobiście. Weto to nigdy nie jest koniec dyskusji. To często są korepetycje z tego, jak pisać dobre prawo.
0: Prezydent w czasie wystąpienia wytknął rządowi brak wizji, a jedynie gaszenie pożarów, jak w przypadku afery w Szpitalu Południowym. Senat tymczasem wczoraj odrzucił wniosek prezydenta o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To był drugi wniosek głowy państwa w tej sprawie. Senat nie zgodził się też na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN-u. Oznacza to, że procedura wyboru szefa instytucji rozpocznie się od nowa. To też drugie podejście parlamentu do obsadzenia wakatu po Karolu Nawrockim. Pogrzeb dziennikarza Andrzeja Morozowskiego odbędzie się za tydzień, 14 sierpnia w Warszawie, po otwartej dla wszystkich uroczystości, która odbędzie się na Powązkach Wojskowych. Dziennikarz spocznie na cmentarzu w Pyrach. Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia w wieku 69 lat. Sport. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju w Toronto. Nasza tenisistka pokonała Wiktorię Golubicz ze Szwajcarii 6-2, 6-1. W 1/8 zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Piłkarze Jagiellonii Białystok wygrali u siebie ze szkockim Glasgow Rangers 2-1. To pierwszy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Także w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Europy zwycięstwo zanotował Lech Poznań. Pokonał u siebie KL Klaksvik z Wysp Owczych 1-0. Piłkarze Rakowa Częstochowa tylko bezbramkowo zremisowali u siebie ze szwedzkim Hammarby. To trzecia runda eliminacji Ligi Konferencji. A GKS Katowice przegrał na wyjeździe z HPL-em Tel Awiw 0-2. Mecze rewanżowe w przyszłym tygodniu. Piąty etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne poprowadzi dziś z Opola na górę Kocierz w Beskidzie Małym. W żółtej koszulce lidera pojedzie Holender Bart Lemmen, zwycięzca wczorajszego odcinka na Orlinku w Karpaczu.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dzisiaj i trochę słońca, i trochę chmur. Na południu i na wschodzie Polski spodziewajmy się też deszczu i burz, lokalnie z gradem. Maksymalnie 19 stopni na Pomorzu, w centrum 24, 27 na krańcach południowo-wschodnich.

0: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Kojarzę lokalnie.
1: 40 domów bez prądu. Podejrzenia padają na wojskowy śmigłowiec. Wichura wywracała żaglówki na jeziorze Nawałnice w Warmińsko-Mazurskiem. Mniej smażonego, więcej warzyw. Rewolucja w szkolnych stołówkach.
2: Wiadomości Konin FM.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Czy to śmigłowiec zerwał linię energetyczną? Sprawę bada żandarmeria wojskowa. W województwie podlaskim doszło do zerwania linii energetycznej średniego napięcia, a służby sprawdzają, czy miał z tym związek wojskowy Mi-2. Maszyna wykonywała w okolicy lot szkoleniowy i po zdarzeniu wróciła do bazy. W wyniku awarii bez prądu zostało około 40 domów. Nagły szkwał wywrócił żaglówki. 39 osób wylądowało w jeziorze Seksty. Silny podmuch przewrócił 4 łodzie, jedna z nich zatonęła. Wszystkie osoby, które wpadły do wody, udało się uratować. To efekt gwałtownych burz, jakie przeszły przez Warmię i Mazury. Strażacy interweniowali 250 razy. W Lubominie grat uszkodził 9 budynków oraz wiele samochodów. Jedna osoba została ranna po tym, jak na auto, którym jechała, przewróciło się drzewo. Wyjątkowo dużo zasłabnięć, problemów kardiologicznych, zgłoszeń bólu w klatce piersiowej. 13 tysięcy takich zgłoszeń dostało pogotowie w tym tygodniu. To zapewne wynik ekstremalnych upałów. Najczęściej pomocy potrzebują osoby w podeszłym wieku, z chorobami przewlekłymi, bezdomni i ci, którzy są narażeni na wysoką temperaturę w trakcie pracy, mówi kierowniczka SOR-u w krakowskim szpitalu wojskowym dr Małgorzata Krakowska-Stasiak.
3: Pracownicy budowlani to są właśnie najczęściej upadki z wysokości, gdzieś tam właśnie z rusztowania. No i z racji tego, że jesteśmy szpitalem wojskowym, oczywiście zaopatrujemy żołnierzy po omdleniach, po wyczerpaniu, długim marszem czy też ćwiczeniami na poligonie.
1: Pomocy wymagali też często młodzi ludzie uprawiający sporty w trakcie upałów. Donald Trump przekazał, że rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie idą w dobrym kierunku i widać już pierwsze efekty. Amerykański prezydent nie zdradził jednak, co ma na myśli. Jednocześnie ocenił, że konflikt z Iranem może zakończyć się szybciej niż wielu się spodziewa. Trump zapewnił, że Stany Zjednoczone mają duże zapasy uzbrojenia i stale zwiększają produkcję broni. Rewolucja w szkolnych stołówkach. Od września dzieci przechodzą na nową dietę. Posiłki dla uczniów i przedszkolaków mają być przygotowywane według najnowszych zaleceń żywieniowych, opartych m.in. na diecie tzw. planetarnej, mówi Marcin Tischner z działającej na rzecz zdrowego żywienia Fundacji ProWek.
4: Zakłada, żebyśmy jedli w sposób zdrowy, jednocześnie zmniejszając nasz negatywny wpływ na zmiany klimatyczne, na środowisko.
1: Z posiłków nie zniknie mięso.
4: Kwestia tego, żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zupy były serwowane na wywarach warzywnych, większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
1: A dzieci niejedzące mięsa będą miały zapewniony inny posiłek. Tymczasem polska kiełbasa zyskała uznanie w Europie. Kiełbasa pradziada z Dukli znalazła się w unijnym rejestrze chronionych oznaczeń geograficznych. Oznacza to ochronę nazwy na terenie całej wspólnoty i prestiżowe miejsce wśród najbardziej charakterystycznych regionalnych produktów. Kiełbasa z Dukli jest 51. polskim produktem na tej liście.
2: Konin FM. Pogoda.
5: Ten weekend to raczej będą suche dni, a wygląda to tak, że dziś mamy mieć 25 stopni w Koninie, jutro będą 23 kreski w naszym mieście, niedziela będzie najcieplejsza, bo tu możemy spodziewać się podobno 27 stopni, jeśli się nic nie zmieni. A w tej chwili mamy w Wielkopolsce 19 kresek na termometrach, wiatr 5 km na godzinę w porywach 12 i 1019 hektopaskali, patrząc na barometry w regionie.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
5: Dzień dobry, w piątek. Piotr Czmil, witam po siódmej. A po siódmej właśnie opowiem za chwilę, za parę chwil o grzybach, o tym, czego nie robić, gdy się nimi zatrujemy. Będzie defilada w Lichaniu, będą tam obchody święta Wojska Polskiego i o tym też opowiem jeszcze do ósmej. A poranek spędzimy wspólnie do dziesiątej. Zapraszamy.

0: Konin FM.
1: Konin FM.
2: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
3: W ostatnim czasie w wielkopolskich lasach, ja sam to zauważyłem też, można było zwrócić uwagę na grzyby. Sanepid w kole przypomina o zasadach bezpiecznego zbierania. Do koszyków powinny trafiać wyłącznie gatunki dobrze nam znane. Zaleca się unikanie młodych owocników oraz wybieranie grzybów z gąbką pod kapeluszem. No przyznam, że spotkałem trochę takich grzybków na przykład w okolicach Turku. Osoby, które mają wątpliwości co do swoich zbiorów, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy klasyfikatorów grzybów. Od sierpnia dyżurują oni na przykład w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kole przy ulicy Toruńskiej. Konsultacje odbywają się tam od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 9. Sanepid przypomina, że najczęstszą przyczyną zatruć jest błędne rozpoznanie gatunku. Objawami zatrucia mogą być nudności, bóle brzucha, głowy, gorączka. Nie ma co wierzyć różnym takim poradom internetowym. Na przykład niektórzy mówią, żeby pić mleko czy alkohol, ale w rzeczywistości to nie pomaga, a wręcz przyspiesza wchłanianie toksyn.
4: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
5: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
6: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
9: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskubiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
10: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
2: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Wróżka z kalendarza.
1: Dzisiaj 7 sierpnia imieniny obchodzą Dorota, Klaudia, Konrad i Kajetan. Zatem wszystkiego dobrego dla solenizantek i solenizantów. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień, a tego nie mogę powiedzieć ze względu na ustawę o wychowaniu w trzeźwości. O, dobra, ustawy o pracoholizmie nie ma, więc mogę wspomnieć, że mamy dzisiaj Dzień Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi. To już jest full legal. Co działo się dawniej w historii, proszę Państwa, Polski, świata?
0: Kartka z kalendarza.
1: W 1856 roku do Australii przybyli pierwsi polscy osadnicy. W 1908 roku w Austrii odkryto Wenus z Willendorfu, niewielką figurkę liczącą około, uwaga, 22 albo 24 tysiące lat. Czyli dzieło powstałe w czasach, gdy o muzeach nikt jeszcze nie myślał, a mimo to ostatecznie właśnie w muzeum wylądowało. Z kolei w 1914 roku rozegrał się jeden z najtragiczniejszych epizodów w historii Kalisza. Panika wywołana przez spłoszonego konia doprowadziła na rynku do bezładnej strzelaniny niemieckich żołnierzy. Zginęli przypadkowi mieszkańcy oraz sami wojskowi, a miasto zostało następnie ostrzelane z broni maszynowej i artylerii. Tego dnia śmierć poniosło około 100 cywilów. Był to początek zniszczenia Kalisza przez wojska niemieckie. W 2025 roku w Litworowym Kotle, i to ciekawa rocznica jak na sierpień, w masywie Czerwonych Wierchów w Tatrach temperatura spadła do minus 6,1 stopnia. Był to sierpniowy rekord zimna w Polsce. Czyli kiedy reszta kraju myślała jeszcze o leżaku i zimnym napoju, to Tatry najwyraźniej rozpoczął już własną próbę generalną przed zimą.
2: Konin FM.

0: Konin FM.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Ze zmiennym szczęściem grały nasze zespoły w eliminacjach do piłkarskich europejskich pucharów. Najlepsze nastroje w Białymstoku, tam bowiem Jagiellonia pokonała Glasgow Rangers. W wyniku ustalono już po 20 minutach meczu, a bramki zdobywali tylko piłkarze Jagiellonii. Skończyło się na 2-1, mówi trener Jagi Adrian Siemieniec.
2: Mimo tego niefortunnego początku, bo ten mecz nie zaczął się dla nas dobrze, to szybko do tego meczu wróciliśmy i przy trochę lepszych decyzjach, trochę więcej może spokoju, może trochę więcej precyzji w niektórych sytuacjach i ten wynik mógłby być jeszcze lepszy.
1: W Lidze Europy ze zwycięstwa może się też cieszyć Lech Poznań, ale już nie ze stylu gry. Po męczarniach pokonał 1-0 KL Klaksvik z Wysp Owczych. Gorzej było za to w Lidze Konferencji, tam Raków zaliczył bezbramkowy remis ze szwedzkim Hammarby, a GKS Katowice przegrał 0-2 z HPL-em Tel Awiw. Iga Świątek awansowała do 4. rundy turnieju w Toronto. Nasza tenisistka bez żadnych chłopotów pokonała 51. w rankingu WTA Wiktorię Golubic ze Szwajcarii, wygrywając 6-2, 6-1 w zaledwie godzinę i 7 minut. A w meczu o ćwierćfinał zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Z powodu gigantycznej kraksy na trasie Tour de Pologne 4. etap trzeba było skrócić. Najlepszy na mecie w Karpaczu był holenderski kolarz Bart Lemmen, który objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski był 24., a dziś kolarzy czeka także górski etap i podjazd pod Kociesz. A start do 5. etapu odbędzie się w Opolu. Wielkie ściganie rozpocznie się o 11.30. Z kolei na trasie Tour de France kobiet 9. była Dominika Włodarczyk. Wygrała Kimberly Lacord z Mauritiusu, ale 3. miejsce w generalce utrzymała Katarzyna Niewiadoma.
3: Podczas Touru nie ma w Polsce spokojnych etapów. Może przedostatni będzie luźniejszy.
1: A ten przedostatni etap dopiero w sobotę. W klasyfikacji generalnej wyścigu prowadzi Szwajcarka Marlen Reuser.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.

0: Od święta Wojska Polskiego będą też w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej i odbędą się one w tym roku w nieco innym terminie niż tradycyjnie, niż wszędzie. Uroczystości zostaną przeniesione na 23 sierpnia. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12 mszą w Bazylice. Podczas nabożeństwa modlitwa będzie poświęcona pokojowi na świecie. Potem wszyscy uczestnicy będą mogli obejrzeć uroczystą defiladę, a wezmą w niej udział szwadron kawalerii ziemi konińskiej oraz orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Sompolna. A jeszcze dziś w poranku Konin FM opowiem, jak święto Wojska Polskiego będzie można spędzić w Parku Chopina na Konińskiej Starówce.
1: Konin FM. Reklama.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
9: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
10: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
11: W niedziele handlowe również.
12: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
13: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
14: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum.

0: Zbliża się już wielkimi krokami godzina 8. Będą za parę chwil wiadomości z kraju i ze świata, ale zanim, no to jak zawsze sprawdźmy, gdzie dzisiaj będą przerwy w dostawie energii elektrycznej. W powiecie konińskim gmina Kramsk, Rudzica, ulice Chabrowa, Główna i Łąkowa od 9 do 12. W powiecie kolskim, w obrębie podlegającym pod Grzegorzew, Ponentów Dolny od 10 do 16. Dalej obręb Olszówka i Ponentów Górny II też w tych samych godzinach, czyli 10-16. A do tego Trzebuchów tutaj wcześniej od 9 do 11. W identycznych godzinach w innej części naszej Wielkopolski, w rejonie Witkowa, w Chłądowie dokładnie. I na razie to na tyle, jeśli chodzi o pracę energetyków na liniach wysokiego, średniego czy tam jakiegoś równie ważnego napięcia w regionie. A gdyby były jakieś awarie, to polecam wykonać numer 991. To jest numer telefonu do pogotowia energetycznego.
1: Konin FM. Reklama.
2: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
3: A czemu się ubierasz?
2: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
3: A dzieci?
2: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
3: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
2: I duży parking.
3: To idealne miejsce.
2: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
4: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 1785.
3: Ale patrz!
5: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Chcesz prowadzić autobus? Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie, zaprasza na szkolenie na kategorię D oraz kwalifikację zawodową KOD 95. W pakiecie taniej. Wysoka zdawalność, profesjonalni i życzliwi instruktorzy oraz dwa profesjonalne place szkoleniowe.
10: Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
5: Reklama.
11: To była burzowa noc. Konar spadł na pielgrzymów. Wiatr wywracał łodzie. Oceny dziecka sprawdzimy za darmo. Państwowy dziennik coraz bliżej. Prezydent zaprosił Polaków na dziedziniec pałacu. Podsumował pierwszy rok kadencji.
12: Wiadomości Konin FM.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Gwałtowne burze i ulewy przeszły w nocy w wielu częściach kraju. Są doniesienia o co najmniej 4 poszkodowanych. Burza zaskoczyła m.in. uczestników kieleckiej pielgrzymki do Częstochowy. Na grupę spadł konar. 2 kobiety zostały poszkodowane. Na jeziorze Seksty pod Piszem na skutek nagłego załamania pogody wywróciło się kilka łodzi. Ratownicy wyciągnęli z wody ponad 30 osób, w tym uczestników obozu żeglarskiego. Coraz bliżej państwowego e-dziennika w szkołach ma zastąpić obecne dziś płatne aplikacje do sprawdzania ocen uczniów. Ministerstwo Edukacji przygotowało projekt, Sejm go przegłosował, a Senat przyjął bez poprawek. Najpierw będzie pilotaż, mówi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
13: Pilotaż to będzie kilkadziesiąt szkół, prawdopodobnie około 40 we wszystkich województwach, różne typy szkół, zależne na tym, żeby była szkoła specjalna, i żeby była szkoła artystyczna, i żeby była szkoła ponadpodstawowa, ponieważ każda z tych szkół ma dostarczyć nam innych informacji dotyczących tego, czy dobrze funkcjonuje to narzędzie. Natomiast mówimy o 40 szkołach w skali kraju.
11: Po okresie pilotażu e-dziennik będzie dostępny dla wszystkich szkół od września przyszłego roku, o ile tylko pod ustawą podpisze się prezydent. Udzielam rządowi korepetycji z pisania ustaw, oświadczył wczoraj Karol Nawrocki w swoim przemówieniu z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia na stanowisko głowy państwa.
14: Określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie nie dotyka mnie osobiście. Weto to nigdy nie jest koniec dyskusji. To często są korepetycje z tego, jak pisać dobre prawo.
11: Prezydent zawetował w pierwszym roku 41 1 ustaw podpisał 255. Sam złożył do Sejmu 22 projekty, prawie wszystkie trafiły do sejmowej zamrażarki. Na spotkanie z Karolem Nawrockim przyszło przed Pałac Prezydencki wiele osób, wśród nich przeważali jego zwolennicy. Rozmawiał z nimi reporter Ben O'Connor.
5: Jakby pan ocenił ten rok Karola Nawrockiego?
15: Nie był moim kandydatem, ale rok, mimo paru potknięć małych, dla mnie na te czasy najlepszy prezydent, jaki mógł się nam trafić.
5: A ułaskawienie starucha?
16: Karol Nawrocki też nie jest idealny, każdy ma swoje wady.
17: Rząd zwala winę na Karola Nawrockiego, a pan Nawrocki mówi zupełnie inaczej, więc no mówię, świętego tu trzeba, żeby to wypośrodkował.
11: Prezydent zapowiedział, że w ciągu kilku miesięcy zostanie zaprezentowana prezydencka strategia rozwoju. Policja i Straż Miejska w Kielcach zlikwidowały pseudohodowlę. Było w niej ponad 200 zaniedbanych psów. Służby odkryły tam także 3 martwe szczenięta. Policja zatrzymała 35-letniego właściciela pseudohodowli, a trwa ocena stanu zdrowia czworonogów. Część zwierząt trafiła już do schroniska i fundacji. Władze miasta apelują o pomoc dla uratowanych psów. Koniec wakacji nie musi być końcem sezonu urlopowego. We wrześniu noclegi są o 11% tańsze niż przed rokiem, zauważa Eugeniusz Triasun z portalu Travelist.pl.
18: Największy spadek widać nad morzem, gdzie stawki obniżyły się o około 1/4. Natomiast góry są tak naprawdę jedynym z analizowanych regionów, które zanotowały niewielki 2-procentowy wzrost.
11: Wyjazd we wrześniu wciąż jest tańszy niż w czasie wakacyjnego szczytu. Noclegi w górach kosztują o 20% mniej, a nad Bałtykiem o ponad 30%.
1: Konin FM. Pogoda.
0: 25 stopni spodziewajmy się dzisiaj w Koninie, jutro 23 kreski w naszym mieście, a pojutrze w niedzielę 27 stopni i raczej będą to takie 3 suche dni. Może coś tam pokropi sobie raz po raz, ale no nie będzie to nic ulewnego. 19-20 stopni to w tej chwili średnia temperatura w Wielkopolsce, wiatr 7 km na godzinę w porywach 14 i bez zmian na razie ciśnienie 1019 hektopaskali, ale powinno jeszcze pójść lekko do góry.
19: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
0: Halo, witam w piątkowy poranek po 8:00, Piotrek Czmil. Za chwilę o tym, jak konińskie muzeum przygotowuje się na ewentualną wojnę. Następnie o remoncie kolejnej stacji uzdatniania wody w gminie Grodziec. Sierpień to już ostatni miesiąc wakacji. W Koninie trwają przygotowania do imprezy, która zakończy ten sympatyczny czas i o tym też będzie w tej godzinie, a przed 9:00 powiemy, jak brzmi lato w kole.

0: Muzeum w Koninie wzbogaci się o nowy sprzęt i wyposażenie, które zwiększą bezpieczeństwo zgromadzonych zbiorów na wypadek konieczności ich ewakuacji. No właśnie, czy to wojny, czy to jakiegoś kataklizmu, poważnego zagrożenia dla budynków, w których są trzymane. No różne rzeczy mogą się zdarzyć. W ramach tego zadania zakupione zostaną materiały oraz urządzenia przeznaczone do sprawnego przemieszczania dóbr kultury, dostosowane do charakteru muzealnych eksponatów naszych, tych na Gosławicach. Na liście planowanych zakupów znalazły się m.in. specjalistyczne skrzynie ewakuacyjne, obrotowe kółka do skrzyni, wózek schodowy oraz ręczny wózek paletowy. Realizacja tego przedsięwzięcia ma zwiększyć poziom bezpieczeństwa muzealnych kolekcji. Zakup specjalistycznego sprzętu pozwoli na sprawniejsze prowadzenie ewentualnej ewakuacji eksponatów, minimalizując ryzyko ich uszkodzenia podczas transportu. I to jest inwestycja dofinansowana z budżetu państwa, oczywiście w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
1: Nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo Arbus Luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.

gminie Grodziec, oczywiście w naszym pięknym powiecie konińskim, zaplanowano kolejną inwestycję związaną z poprawą jakości dostaw wody. Po zakończonej niedawno kompleksowej modernizacji stacji uzdatniania w Łagiewnikach, też w gminie Grodziec, jeszcze w tym roku rozpoczną się prace na stacji uzdatniania wody w samym Grodźcu. Zakres inwestycji obejmie gruntowne oczyszczenie zbiorników retencyjnych oraz montaż nowego aeratora, który będzie odpowiadał za dokładniejsze napowietrzanie. Po zakończeniu robót przeprowadzone zostaną badania jakości wody, a takim ostatnim etapem będzie uzyskanie pozytywnej opinii sanepidu. I ta opinia pozwoli wtedy na ponowne oddanie zbiorników do eksploatacji. Zakończenie wszystkich prac tych remontowych zaplanowano na czwarty kwartał tego roku. Wartość inwestycji wyniesie 148 tysięcy złotych. To wszystko ma zapewnić większą niezawodność infrastruktury i też ograniczyć ryzyko problemów z dostawami w przyszłości.

0: kulturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Włażej Kulesza zapraszam na informacje sportowe. Jednobramkowe zaliczki przed rewanżem w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy zanotowały

0: oraz Jagiellonia. Nerwowo było znów przy Bułgarskiej w Poznaniu, bo tam aż 81 minut trzeba było czekać, aż mistrz Polski strzeli bramkę mistrzowi z Wysp Owczych, Kyle Klaksvík, mówi trener kolejorza Nils Frederiksen.
1: Wiedzieliśmy, że nie jest to łatwy rywal, bo grał wiele meczów w europejskich pucharach. Mieliśmy jakieś 4 duże okazje, ale to nie wystarczyło. Nie jest to więc świetny rezultat, ale nie jest też zły. Trudniejsze zadanie miała Jaga, tym bardziej, że już w czwartej minucie piłkę do własnej bramki w meczu z Rangersami skierował Guillerme Montoya. Kolejne 16 minut okazało się jednak decydujące, bo dwukrotnie na listę strzelców wpisywał się Kajetan Schmidt, a Jaga wygrała 2-1. Bez zaliczki za to w lidze konferencji Raków bezbramkowo zremisował ze szwedzkim Hammarby, a trener Dawid Kroczek na pomeczowej konferencji dostrzegał mankamenty w grze swojego zespołu.
2: Mecz może nie był wielkim widowiskiem z dwóch stron, ale bardzo mocno ukierunkowany na to, żeby strzelić bramkę i tutaj obie drużyny pod kątem właśnie organizacji gry i zadań na mecz, no myślę, że przygotowane były na równym poziomie.
0: Trener medalików myślami jest już przy rewanżu, w którym najprawdopodobniej zabraknie kapitana drużyny Frana Tudora, który odniósł kontuzję barku. Tylko rewanż na szczęście przed własną publicznością pozostał piłkarzom GKS-u Katowice, którzy przegrali 0-2 z HPL-em Tel Awiw. Hubert Hurkacz dziś wieczorem powalczy o trzecie zwycięstwo w tenisowym turnieju w Montrealu. Jego rywalem będzie Holender Boutik van de Zandschulp. Obaj panowie do tej pory mierzyli się tylko raz 5 lat temu na francuskich kortach w Paryżu podczas wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Po 5-setowej batalii lepszy wówczas był Holender. Aleksandra Błażowska i Kaja Skrzek zajęły 5. miejsce w Paryżu na Mistrzostwach Europy w skokach synchronicznych do wody z trampoliny 3-metrowej. Najlepszym okazał się duet z Włoch.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Pierwszy weekend września na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie upłynie pod znakiem muzyki, literatury i słowiańskich tradycji. W dniach 5-6 września mieszkańcy będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w szeregu wydarzeń kulturalnych. W programie znajdą się koncerty, wspólne czytanie, akcja charytatywna oraz strefa edukacyjna o Unii Europejskiej. Miejska Biblioteka Publiczna zaprosi wtedy na opowieści ze świętego Gaju, bestiariusz słowiański. I tutaj sympatycy książnicy oraz znane osoby z Konina przeczytają mity oraz legendy inspirowane dawnymi wierzeniami. Będzie też koncert Noc z pieśniami ziemi, nawiązujący do słowiańskiej tradycji i natury. A następnego dnia publiczność usłyszy piosenkę o Koninie autorstwa kompozytora, naszego kompozytora Witolda Freemana. Jego Hejnał na przykład można usłyszeć codziennie z wieży ratuszowej, jest odtwarzany o 12. No i to wszystko tuż po wakacjach w pierwszy weekend września na Bulwarze. Zapraszamy.

0: dolne. Za czwarty najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
1: Reklama.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

cykl letnich wydarzeń plenerowych Kolskie Brzmienie Lata będzie miał kolejną odsłonę. Tym razem mieszkańcy spotkają się z muzyką oraz tańcem ludowym. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia o godzinie 17 w Parku 600-lecia w Kole. Przed publicznością wystąpi zespół tańca ludowego Kościelec, działający przy Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego. Artyści zaprezentują program oparty na polskim folklorze, w którym nie zabraknie tradycyjnych pieśni, widowiskowych układów tanecznych oraz barwnych strojów ludowych. Zapraszamy do 23 w Kole, w Parku 600-lecia. A za chwilę na antenie Radia Konin FM wiadomości z kraju i ze świata.

0: Tragiczny wypadek dwóch ciężarówek. Kierowcy utknęli pod Bydgoszczą. Burze na wschodzie i południu Polski, ulewy i grad. Najważniejsze, by dobrze się wyspać. Za chwilę teoria kalifornijskich naukowców.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny wypadek dwóch ciężarówek. Koło Bydgoszczy na trasie S5 jedna ciężarówka wjechała na drugą, stojącą na pasie awaryjnym. Jedna osoba w tym wypadku zginęła. Na drodze do Poznania są duże utrudnienia. Ruch odbywa się jednym pasem. Pożegnaliśmy skwar, ale pogoda nadal będzie dawać się we znaki, zwłaszcza w południowo-wschodniej Polsce. Są alerty drugiego średniego stopnia przed gwałtownymi burzami, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
2: Szereg tutaj oczywiście niebezpiecznych zjawisk w postaci i gradu, silnych porywów wiatru, ale tutaj mogą dochodzić nawet do 90 czy lokalnie nawet do 100 km na godzinę punktowo.
0: Do tego sporo deszczu. Po przejściu burz mocno spadnie temperatura. Przyszła noc to tylko od 9 do 16 stopni nad morzem, a w sobotę, mimo że będzie słonecznie, maksymalnie do 25 stopni w cieniu. Prawo i Sprawiedliwość planuje deportować ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym. PiS przedstawił swoją politykę migracyjną, którą zamierza wdrożyć w przypadku powrotu do władzy. Maciej Kluczka.
3: Mimo że rząd regularnie podaje dane na temat deportowanych cudzoziemców. Wśród nich dużą grupę stanowią m.in. Gruzini i Ukraińcy. To PiS chce iść dalej i wprowadzić centra deportacji oraz aplikację monitorującą życie migranta. Przemysław Czarnek zaproponował stworzenie nowej służby.
4: Będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami.
3: Po konwencji próbowałem dopytać o szczegóły tego rozwiązania. Czy ta służba byłaby w ogóle zgodna z konstytucją?
5: Rozwiniemy to na następnych konwencjach i pokażemy, z czego zmontujemy taką służbę.
0: Tymczasem Komitet Obrony Demokracji wraz z innymi organizacjami zwołał na niedzielę demonstrację przeciw przemocy wobec Ukraińców mieszkających w Polsce. Przewodniczący KOD-u Jakub Karyś zwraca uwagę na rosnące nastroje ksenofobiczne.
6: Zebrało się wiele organizacji. Jest ich kilkadziesiąt, kilkaset osób podpisało apel o to, żebyśmy nie byli obojętni na taką nienawiść na ulicach, w miastach. Nie wierzę w to, że w tym kraju komuś może przeszkadzać 12-letnia dziewczyna, która mówi po ukraińsku na ulicy, i to jest powód agresji, to jest powód nienawiści, to jest powód przemocy wobec innych ludzi.
0: Główna demonstracja odbędzie się w Warszawie na Placu Zamkowym w niedzielę o 17:00. Demonstranci zbiorą się jeszcze w 20 innych miastach. Arabskie piękności wracają do Janowa Podlaskiego. Zaczyna się słynny pokaz koni arabskich. Zaprezentuje się ponad 120 najpiękniejszych koni z Polski. Najlepsze z nich powalczą o prestiżowe tytuły czempionów, a kulminacją będzie aukcja Pride of Poland. Gwiazdą tegorocznej aukcji ma być klacz Poganinka ze stadniny w Michałowie. Uwagę przyciągają też El Bella i Ogier Erantis. Dobry sen ważniejszy niż dieta. Naukowcy z Uniwersytetu w Kalifornii twierdzą, że jakość snu ma większe znaczenie niż dieta, aktywność fizyczna czy ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem. Zależność była szczególnie widoczna u młodych osób zmagających się z lękiem i depresją. Nastolatkowie, którzy dobrze śpią, osiągają lepsze wyniki w szkole i mają mniej problemów w relacjach z rówieśnikami.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Spodziewajmy się maksymalnie dzisiaj 25 stopni w Koninie, jutro minimalnie mniej, 23 stopnie, a pojutrze w naszym mieście więcej niż dzisiaj, 27 stopni będzie w niedzielę. Będą to raczej takie dni suche, chociaż coś tam może pokropić sobie lekko z nieba, ale ulew się nie powinniśmy spodziewać, chyba że jakieś burze nadejdą niespodziewanie, co się ostatnio zdarza, ale akurat omija Konin. 20-21 stopni to temperatura w tej chwili w Wielkopolsce. 7 km na godzinę w porywach 17, prędkość wiatru i lekko poszło w górę ciśnienie. Ono wynosi na barometrach, jak widzimy w tej chwili, 1020 hektopaskali w naszym regionie.
1: Konin FM. Konin FM.
8: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Witam po dziewiątej w ten piękny piątek, Piotrek Szmil. Za chwilę o meczu dla mieszkańca gminy Kleczew. Potem podam numer, pod którym można zapisać się na znakowanie rowerów. Następnie o muralu Sparty Konin. Potrzebna jest pomoc mieszkańców. A na koniec zapowiem konińskie obchody święta Wojska Polskiego. W parku zagra orkiestra górnicza.

0: wszyscy dla Roberta. 15 sierpnia wynik meczu zejdzie na dalszy plan. To nie będzie miało znaczenia, bo tego dnia zagramy do jednej bramki dla mieszkańca gminy Kleczew, który zmaga się z ciężką chorobą. O godzinie 17 na stadionie w Budzisławie Kościelnym zmierzą się radni i sołtysi, a o 18.30 na boisko wyjdą oldboje z Budzisławia Kościelnego i z Kleczewa. A będą też dmuchańce dla dzieci, będzie muzyka, będzie grochówka przygotowana przez koła gospodyń wiejskich oraz impreza taneczna. Przez cały dzień prowadzona będzie zbiórka do puszek. Każda obecność, każda złotówka ma znaczenie. Zapraszamy 15 popołudniem do Budzisławia, żeby pomóc.
1: Konin FM.
2: Konin FM. Reklama.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu. Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
7: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
8: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Dekadzie w Koninie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
9: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
10: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
2: Reklama. Konin FM.
1: Konin FM.

Rowerzyści z Konina, uwaga, z Konina i okolic oczywiście, będziecie mogli bezpłatnie oznakować swoje jednoślady. Akcja organizowana przez Komendę Miejską Policji w Koninie odbędzie się 22 sierpnia w godzinach od 11 do 16 na terenie naszej komendy właśnie, na Przemysłowej. Udział w akcji wymaga wcześniejszego zapisania się pod numerem telefonu 516-906-443. Powtórzę, 516-906-443. Policjanci przypominają, że takie oznakowanie roweru to jeden z najprostszych sposobów na zwiększenie jego bezpieczeństwa, bo w przypadku kradzieży takie specjalne oznaczenie ułatwia identyfikację jednośladu, pozwala szybciej ustalić właściciela, no i zwiększa szanse na odzyskanie skradzionego mienia. No i przy okazji też, jak coś takiego ma trafić do lombardu, to na pewno to nie przejdzie, nikt tego nie przejmie. Zapraszamy w takim razie na to oznakowanie rowerów do Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Przypomnę, można się zapisywać, to będzie 22 sierpnia, a żeby się zapisać, trzeba zadzwonić pod 516 906 443.

0: Sponsorzy lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek w efektownym stylu awansowała do czwartej rundy turnieju tenisowego w Toronto. W godzinę i 7 minut pokonała Wiktorię Golubic ze Szwajcarii. Rozstawiona z numerem 7 Polka miała problemy jedynie w pierwszym przegranym gemie. Potem wychodziło już na korcie praktycznie wszystko i Polka ku uciesze Polonii w Toronto wygrała 6-2, 6-1.
3: Słyszałam przed turniejem, że tu w Toronto jest wielu Polaków. Za każdym razem udowadniacie, że jesteście wszędzie i przychodzicie mi kibicować. Jestem za to bardzo wdzięczna.
2: Mówiła tuż po spotkaniu Świątek. Teraz poprzeczka idzie znacznie wyżej, bo rywalką Polki będzie Ukrainka Marta Kostiuk, z którą przegrała w Paryżu podczas tegorocznego

0: Tech Legii w Warszawie. W półfinale Kubka i Rosolska wygrały z japońską parą Momoko Kobori i Ayano Shimizu 6-4, 5-7 i 10-7. W finale rywalkami Kubki Rosolskiej będą Weronika Falkowska i Amerykanka Alana Smith. Ze zmiennym szczęściem grały za to nasze zespoły w eliminacjach do piłkarskich europejskich pucharów. Z kompletu punktów i małej zaliczki przed rewanżem mogą się cieszyć Jagiellonia oraz Lech. Gorzej było w lidze konferencji. Raków zremisował, a GKS Katowice zaliczył wyjazdową porażkę. Przed nami za to trzecia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Trochę okrojona, bo część klubów grających właśnie w europejskich pucharach poprosiła o przełożenie spotkań. I tak do skutku nie dojdą zaplanowane na niedzielę potyczki Rakowa Częstochowa z Zagłębiem Lubin oraz GKS-u Katowice z Wieczystą Kraków. Mecz chciałby przełożyć także trener Lecha Nils Frederiksen. Dziś za to jedno spotkanie, pojedynek Wiślaków. Ci z Krakowa zagrają z Wisłą Płock. Pierwszy gwizdek w Krakowie przy Reymonta o 20:30.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: Klub Sparta Konin planuje stworzenie muralu, który ma upamiętnić jego historię i podkreślić tożsamość tej naszej lokalnej społeczności. Malowidło ma powstać na fragmencie budynku należącego obecnie do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. To jest miejsce wybrane zupełnie nieprzypadkowo. Przez dziesięciolecia obiekt był związany z działalnością klubu i stanowił ważny punkt dla mieszkańców północnej części miasta. A dodatkowym atutem jest jego położenie przy ruchliwej drodze, dzięki czemu mural będzie dobrze widoczny. Malowidło ma nawiązywać do historii, tradycji oraz wartości Sparty Konin i stać się nową wizytówką klubu. Twórcy projektu chcą, aby w jego przygotowanie zaangażowali się kibice oraz mieszkańcy, dlatego można zgłaszać swoje pomysły, można przekazywać je w komentarzach, w serwisach społecznościowych klubu Sparta Konin. Organizatorzy czekają na propozycje do końca tygodnia, przyszłego tygodnia, czyli mamy jeszcze tydzień.
1: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa List Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa List Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
6: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
7: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
1: Reklama.
8: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: No i zanim zakończymy dzisiejszą naszą porankową zabawę z różnymi informacjami, wieściami, zapowiedziami, no to kolejna na naszej antenie taka historia. Prezydent Konina zaprasza mieszkańców do wspólnego uczczenia święta Wojska Polskiego podczas koncertu pod hasłem Gdy piosenka szła do wojska. Wydarzenie odbędzie się oczywiście 15 sierpnia o godzinie 17 w Parku Miejskim imienia Fryderyka Chopina, a na scenie wystąpi Orkiestra Dęta PAK KWB Konin, górnicza nasza orkiestra, chluba naszego regionu, która przygotowuje na tę okazję specjalny program nawiązujący do wojskowych i patriotycznych tradycji. Będą dawne piosenki wojskowe, będą pieśni patriotyczne, ale też będą utwory rozrywkowe. Wśród solistów wystąpi m.in. Aleksandra Rogalska. Zapraszamy 15 sierpnia, godzina 17. Ja dziękuję za dzisiejsze porankowe spotkanie z Konin FM. Budzimy wschodnią Wielkopolskę, wraca w poniedziałek. Do usłyszenia i to w sumie już za chwilę, bo za chwilę będą wiadomości z kraju, świata i regionu o godzinie 10. Piotr Krzmina, dobrego dnia życzę.
1: Konin FM.
2: Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
7: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Reklama.
9: O włos od tragedii szkwał wyrzucił żeglarzy do jeziora. W szpitalu jak w saunie, 30 stopni na oddziale dziecięcym. Już jest najsłynniejszy pejzaż w Tatrach. Na hali gąsienicowej zakwitła właśnie różowa wierzbówka kiprzyca.
1: Wiadomości Konin FM.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Cudem nikt nie utonął, nawałnica wywracała łodzie. Prawie 40 osób wpadło do jeziora Seksty w Warmińsko-Mazurskiem. To młodzi ludzie z obozu żeglarskiego. Z wody wyciągali ich ratownicy. Na szczęście pomoc przyszła na czas, mówi młodszy brygadier Kamil Kulas ze Straży Pożarnej w Olsztynie.
10: Doszło do zdarzenia z udziałem łącznie 5 łódek, z czego 4 zatonęły. W wodzie przebywało 37 osób, w tym 31 dzieci w wieku 14-18 lat. Jedna osoba została poszkodowana. Chłopiec w wieku 16 lat został zabrany do szpitala z urazem barku.
9: Ratownicy zabrali uratowanych do swojej bazy w Okartowie, zaopiekowali się nimi, zapewnili im ciepłe koce i suche ubrania na zmianę. Ochłodzenia doczekały się wreszcie dzieci leżące w szpitalach. W Rzeszowie na oddziałach kardiologii dziecięcej klinicznego szpitala wojewódzkiego temperatura przekraczała ostatnio 30 stopni. Rodzice chcieli szeroko otwierać okna na noc, ale to niemożliwe, tłumaczy kierownik kliniki Wojciech Tarała.
11: Nie mogą być otwierane tak całkowicie. Jest zawsze ryzyko, że pacjent może wyskoczyć. No wiadomo, wtedy odpowiedzialność bierze szpital za taki wypadek.
9: Trzeba było radzić sobie inaczej, mówi Katarzyna Kowal, mama 9-letniej pacjentki. Swoją córkę obkładała zimnymi ręcznikami.
12: Dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć, bo jest po prostu bardzo jej gorąco, jest bardzo czerwona i bardzo już upocona.
9: Dzisiaj wreszcie zrobiło się chłodniej. Jest szansa, że odetchną też kierowcy. Ceny paliw powinny przynajmniej przestać rosnąć, a za jakiś czas może nawet trochę spaść, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
13: Poprawa sytuacji na rynku hurtowym powinna zahamować już dalsze wzrosty cen paliw na stacjach i przynieść w perspektywie kilku najbliższych dni niższe ceny także dla oleju napędowego.
9: Diesel może wrócić poniżej 8 zł, bo dziś to średnio 8,16 za litr. Benzyna kosztuje 7,50. Spektakularna akcja służb w kilku województwach. Straż Graniczna i Policja rozbiły grupę przestępczą podejrzaną o handel narkotykami na terenie całej Unii Europejskiej. Szmuglowali narkotyki w specjalnych samochodowych skrytkach. Zatrzymano 6 osób, to Polacy. Wśród nich domniemany przywódca gangu. Grzybiarze ruszyli do lasów po kurki. Wieczorami padało w wielu miejscach, a to szansa na udane grzybobranie, mówi grzyboznawczyni Mariola Mazur-Zielińska z wielkopolskiego sanepidu.
14: Cóż nam udało się odnaleźć?
15: Czyżby?
14: Tak, pieprzniki jadalne. Jeśli zbieramy kurki, to obserwujemy teren wokół, bo to pozwala nam na znalezienie kolejnego owocnika. Dużo mniejszego,
15: no, faktycznie.
14: Ale jest. I taką samą zasadę przyjmujemy przy borowikach i podgrzybkach.
2: Czyli to są grzyby, które, że tak powiem, chodzą stadami.
14: Tak, można by tak nazwać.
2: Siup do koszyka i idziemy
14: dalej.
9: Uważajmy tylko, bo do kurek upodabnia się trująca lisówka pomarańczowa. Różowo jest już za to na hali gąsienicowej w Tatrach. Zakwitła wierzbówka kiprzyca. To ona tworzy niezapomniany obraz różowych łąk na tle Orlej Perci. Być może najsłynniejszy pejzaż polskich Tatr. Od świtu na szlak wchodzą tłumy turystów, by zrobić sobie zdjęcia, a przede wszystkim zobaczyć to na własne oczy.
1: A co w regionie?
0: Miłośnicy rzeźby w drewnie mogą już zgłaszać swoje prace do konkursu Skulptura. Celem wydarzenia jest promocja dziedzictwa kulturalnego, przyrody oraz tożsamości regionu poprzez sztukę inspirowaną tradycją. Konkurs skierowany jest do osób tworzących rzeźby w drewnie, które nawiązują do dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem województwa wielkopolskiego lub do walorów przyrodniczych Polski. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną rzeźbę o minimalnej wysokości 50 cm. Prace będą oceniane w 5 kategoriach. Laureat pierwszego miejsca otrzyma 600 zł, za drugie miejsce przewidziano 500, za trzecie 400 zł, a zdobywcy 4 i 5 miejsca otrzymają odpowiednio 350 i 300. Terminy nadsyłania prac upływa 5 października. Dokumenty konkursowe można pobrać ze strony internetowej miasto.slupca.pl, a zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną lub dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej ANMAR przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Słupcy. Konkurs finansowany jest ze środków powiatu słupeckiego oraz gminy miejskiej Słupca.
1: Konin FM. Pogoda.
9: 21 stopni nad morzem, 24 w centrum, 26 na południowym wschodzie Polski. Zdecydowanie skończyły się upały na razie, bo jeszcze pewnie wrócą. Na północy i na zachodzie dzisiaj bardzo dużo słońca, przyjemnie. Na południowym wschodzie może być deszczowo, przechodzą burze.

0: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
1: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Dekadzie w Koninie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
4: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
6: Reklama.
7: Konin FM.
8: Konin FM.
7: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Trwają żniwa. Mamy najnowszy raport Wielkopolskiej Izby Rolniczej dotyczący sytuacji w regionie. W powiecie konińskim ostatnie słoneczne dni pozwoliły znacząco przyspieszyć zbiory, a żniwa rzepaku są już praktycznie zakończone. Tegoroczne plony tej uprawy okazały się jednak wyraźnie niższe niż oczekiwano. Główną przyczyną była chłodna i sucha wiosna, która nie sprzyjała rozwojowi roślin. W większości gospodarstw zbiory rzepaku wynoszą od 2 do 2,5 tony z hektara, choć miejscami są jeszcze niższe. Spadła również cena skupu. Po wcześniejszych stawkach sięgających blisko 2400 zł za tonę, obecnie rolnicy otrzymują około 2250. W powiecie konińskim trwają też zbiory zbóż. Ich zaawansowanie szacowane

0: jest obecnie na około 45%. Wysokość plonów zależy przede wszystkim od jakości gleb. Na lepszych stanowiskach zbiory są zadowalające, natomiast na słabszych gruntach, które dominują w powiecie konińskim, mogą być nawet o połowę niższe. Ceny zbóż są nieco wyższe niż przed rokiem, jednak zdaniem rolników wciąż nie gwarantują satysfakcjonującej opłacalności produkcji przy obecnych kosztach paliwa, nawozów i środków ochrony roślin. Problemów ze sprzedażą ziaren nie ma, choć w okresie największego nasilenia żniw w punktach skupu tworzą się kolejki. Obecnie za tonę pszenicy konsumpcyjnej można uzyskać około 820 zł, za pszenicę paszową 760, a za pszenżyto 710. W Kowalewku trwają prace związane z modernizacją miejscowego Domu Kultury. Zakres robót obejmuje przede wszystkim docieplenie budynku oraz wykonanie prac modernizacyjnych, które mają poprawić jego stan techniczny i funkcjonalność. Dzięki inwestycji obiekt stanie się bardziej energooszczędny, co przełoży się na niższe koszty jego utrzymania. Poprawi się również komfort osób korzystających z Domu Kultury podczas spotkań, zajęć i wydarzeń organizowanych dla mieszkańców, czy edukacyjnych dla przyjezdnych, bo to centrum imienia Zofii Urbanowskiej. Inwestycja w Kowalewku jest kolejnym przedsięwzięciem realizowanym z wykorzystaniem środków programu Pięknieje Wielkopolska Wieś. A teraz zaproszenie dla Wielkopolan w wieku od 50 do 74 lat. 7 września w Golinie odbędą się bezpłatne i bezbolesne badania jelita grubego. Polega to na tym, że najpierw 7 o 15 trzeba pojawić się w Urzędzie Miejskim w Golinie, by wziąć udział w obowiązkowej prelekcji. Potem 14 września w godzinach od 12 do 16 będzie trzeba w to samo miejsce dostarczyć próbki, które należy pobrać samodzielnie w domu. Warunkiem udziału jest zamieszkiwanie lub zatrudnienie na terenie województwa wielkopolskiego.
1: Konin FM. Konin.

0: Inaczej futryna na 10 liter.
1: Ościeżnica.
0: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Tam są drzwi.
2: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
4: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kategoria C, C plus E i kwalifikacja zawodowa kod 95? Wybierz szkołę jazdy Turbo Rutecka. Jako jedyni w Koninie szkolimy na takim samym ciągniku siodłowym, na jakim egzaminuje WORT. Do tego wysoka zdawalność, życzliwi instruktorzy i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
7: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
8: Reklama.
9: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Podłożył bombę pod własne auto, teraz grozi mu więzienie. Więcej warzyw, mniej smażonego, w szkołach będzie nowe menu. Upał działa na nas jak choroba, dobre samopoczucie może wracać przez wiele dni.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Podłożył bombę pod własne auto, grozi mu za to 10 lat więzienia. Policja zatrzymała 35-letniego mężczyznę, który miał wywołać panikę. Według śledczych podłożył pod swój samochód ładunek wybuchowy i wezwał służby. W efekcie ewakuowano stację benzynową na kilka godzin. Zamknięto pobliskie drogi, wstrzymano ruch na trasie kolejowej Warszawa-Berlin. Mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
2: Mężczyzna podczas przesłuchań odmówił składania wyjaśnień. W jego miejscu zamieszkania policjanci zabezpieczyli półprodukty mogące służyć do stworzenia ładunku wybuchowego.
0: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Szkolny jadłospis ma być zdrowszy i nadążać za trendami. 1 września zmieniają się zasady żywienia w szkołach i przedszkolach. Co wyląduje na talerzach uczniów i przedszkolaków, sprawdza Bartosz Kądziołka.
3: Posiłki mają być oparte o najnowsze zasady żywienia, czyli między innymi o tak zwaną dietę planetarną, mówi Marcin Tischner z działającej na rzecz zdrowego żywienia Fundacji Prowek.
4: Zakłada, żebyśmy jedli w sposób zdrowy, jednocześnie zmniejszając nasz negatywny wpływ na zmiany klimatyczne, na środowisko.
3: Z posiłków nie zniknie mięso.
4: Kwestia tego, żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zupy były serwowane na wywarach warzywnych, większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
3: A dzieci nie jedzące mięsa mają mieć zapewniony inny posiłek.
0: Tropikalny skwar odpuścił, ale nasze samopoczucie będzie długo wracać do równowagi, mówią lekarze. Upał zostawia ślad na naszym zdrowiu, tłumaczy dr Michał Sutkowski.
5: Ten upał działa tak jak jakaś paskudna infekcja, która nas dopadła. On jeszcze działa przez, uwaga, kilka tygodni. Nawet do 4-6 tygodni po tej fali upałów my możemy mieć problemy.
0: Szczególnie narażone na upały są małe dzieci i osoby starsze, a także ludzie zmagający się z przewlekłymi chorobami. Policjanci ruszyli w trasę, zwrócą dziś szczególną uwagę na prędkość. Zaczęła się międzynarodowa akcja Speed. Chodzi o wyłapanie piratów drogowych. Możemy zobaczyć więcej patroli, choć nie zawsze zobaczyć, bo do akcji weszły też nieoznakowane radiowozy, mówi komisarz Edyta Machnik.
6: Głównym celem takich działań będzie wyłapywanie oczywiście kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. No niestety od lat jest jedną z głównych przyczyn tragicznych wypadków drogowych w całej Europie.
0: A Polska w tych statystykach wygląda fatalnie. Jesteśmy w europejskiej czołówce kierowców przekraczających prędkość. Według danych Instytutu Transportu Drogowego ograniczenie w terenie zabudowanym szanuje tylko co piąty kierowca. Ogromna planetoida przeleci koło Ziemi, ma średnicę 300 metrów. NASA śledzi jej przelot. Uznała ten obiekt za potencjalnie niebezpieczny, choć na razie nie stanowiący zagrożenia. Pewnie dlatego, że minie nas w odległości 6-krotnego dystansu z Ziemi do Księżyca. To 2,5 miliona kilometrów. Z perspektywy kosmosu wcale niedaleko. Ta planetoida przelatuje koło Ziemi co jakiś czas. Tak blisko była ostatnio 150 lat temu.
1: A co w regionie?
7: Konińskie Centrum Kultury prowadzi już nabór do zajęć wokalnych prowadzonych przez Sylwię Dziardziel, wokalistkę i instruktorkę od lat pracującą z młodymi artystami. W ofercie znajdą się 3 formy zajęć: zespoły Wojownicy Światła i Mali Wojownicy oraz Akademia Wokalna, która obejmuje indywidualne lekcje śpiewu. Do zespołu Wojownicy Światła mogą dołączyć dzieci i młodzież od 11 roku życia. Mali Wojownicy to propozycja dla dzieci od 6 lat, choć organizatorzy dopuszczają udział także młodszych uczestników, jeśli posiadają odpowiednie predyspozycje wokalne. Obie grupy spotykają się raz w tygodniu, a warunkiem przyjęcia jest pomyślne przejście przesłuchania kwalifikującego. Akademia Wokalna skierowana jest do dzieci od 6 roku życia, młodzieży oraz osób dorosłych. Zajęcia odbywają się indywidualnie, również raz w tygodniu, dzięki czemu program nauki może być dostosowany do umiejętności i potrzeb każdego uczestnika. Oferta Konińskiego Centrum Kultury skierowana jest zarówno do osób, które chcą rozwijać swój talent wokalny, jak i do tych, którzy dopiero rozpoczynają przygodę ze śpiewem. To okazja do doskonalenia techniki pracy nad emisją głosu oraz do zdobywania doświadczenia scenicznego pod okiem doświadczonej instruktorki.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na północy i zachodzie bardzo dużo słońca, na południowym wschodzie burze. Temperatura od 21 stopni do 26. Wiatr umiarkowany, silniejszy nieco na wybrzeżu, a ciśnienie dość wysokie, 1020 hektopaskali.

0: studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
5: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
6: Dom seniora przy Chopina 16A w Koninie w budynku Belweder to miejsce, w którym każdy senior czuje się bezpiecznie i zaopiekowany. Pomoc w codziennych czynnościach, pyszne posiłki dopasowane do potrzeb, troska o higienę, a także zajęcia, które rozweseleją każdy dzień. Opiekę sprawuje wykwalifikowany, serdeczny personel. Informacje: telefon 794 904 902 i 794 205 551. Zapraszamy! Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Dekadzie w Koninie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się! Liczba bransoletek jest ograniczona. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
7: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
8: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: do środy. Mleko UHT łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum.
1: Milk Patrol!
2: Reklama. Wiadomości Konin FM.
3: W gminie Przykona ruszy modernizacja domu ludowego w sołectwie Posoka. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach 16. edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Przedsięwzięcie obejmie kompleksową przebudowę sali wielofunkcyjnej znajdującej się w budynku domu ludowego. Dzięki inwestycji obiekt zyska nowoczesny wygląd, poprawi się jego funkcjonalność oraz komfort użytkowania. Samorząd podkreśla, że po zakończeniu prac mieszkańcy będą mieli do dyspozycji lepsze warunki do organizowania spotkań, wydarzeń kulturalnych, integracyjnych i społecznych, a także do działalności lokalnych organizacji. Modernizacja domu ludowego w Posoce koło Przykony to kolejna inwestycja mająca poprawić jakość infrastruktury służącej mieszkańcom gminy. Wykonawcą inwestycji będzie firma SPSAR. Wartość podpisanej umowy wynosi 399 tysięcy, a zakończenie prac zaplanowano do 30 października. Tymczasem jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawach wzbogaciła się o nowe wyposażenie, które będzie wykorzystywane podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Zakup sprzętu był możliwy dzięki dofinansowaniu przekazanemu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do strażaków trafiły dwa węże tłoczne, tłumice wykorzystywane m.in. do gaszenia pożarów traw i lasów, prąd

0: spódnica wodna oraz 4 pary rękawic technicznych. Nowe wyposażenie ma zwiększyć skuteczność prowadzonych działań oraz poprawić bezpieczeństwo druhów biorących udział w akcjach ratowniczych podczas pożarów, wypadków i innych sytuacji kryzysowych. PTTK Konin zwraca uwagę na ciekawą możliwość, przed którą stoi nasz subregion. Chodzi o szansę stworzenia nowej atrakcji turystycznej, a mowa o nieczynnej linii kolejowej z Mogilna na Kujawach do Orchowa, u nas w Wielkopolsce w powiecie słupeckim.
1: Ponad 20 kilometrów rozpoczęto tą budowę jeszcze w okresie I wojny światowej. Jest to ewenement na skalę europejską. Ta linia kolejowa jest niepowtarzalna, dlatego że nie przecina żadnej drogi kołowej. Są to wiadukty, mosty i należy ją wręcz wykorzystać dla celów turystycznych.
0: Mówi samorządowiec z Mogilna Leszek Duszyński. Torami, na tyle na ile jest to możliwe, opiekuje się Stowarzyszenie Miłośników Kolei z Mogilna. Pewne jest, że nie zostaną one rozebrane, bo w porę udało się je wpisać na listę zabytków.
1: Ja byłem pod mega wrażeniem. Na pewno jestem przekonany, gdybyście wy przyjechali się tą linią kolejową z Mogilna do Orchowa, niepowtarzalna przyroda, niepowtarzalne krajobrazy, to byście byli pod wielkim, wielkim wrażeniem.
0: Zdaniem byłego burmistrza Mogilna, wszystko zależy teraz od determinacji lokalnych władz okolicznych gmin i powiatów oraz od wsparcia ze strony samorządów województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 lat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
5: W niedziele handlowe również.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
8: Kategoria C, C plus E i kwalifikacja zawodowa KOT 95? Wybierz szkołę jazdy Turbo Rutecka. Jako jedyni w Koninie szkolimy na takim samym ciągniku siodłowym, na jakim egzaminuje WORT. Do tego wysoka zdawalność, życzliwi instruktorzy i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
9: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
10: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
11: Reklama.
12: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
13: Atlantis.

0: prawie 3000 interwencji strażaków przez burzę. Bakteria E. coli w kranach w Łazach na Śląsku. I państwowy dziennik Coraz Bliżej. Projekt zyskał poparcie Senatu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. Na południowym wschodzie Polski wciąż obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Gwałtowne nawałnice wieczorem i w nocy dały się we znaki przede wszystkim mieszkańcom warmińsko-mazurskiego i Mazowsza. W związku z burzami strażacy interweniowali ponad 1300 razy, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
2: Państwowa Straż Pożarna odnotowała ponad 1320 interwencji spowodowanych przechodzącymi nad Polską burzami. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim, ponad 300, w województwie mazowieckim 260 oraz w województwie lubelskim i łódzkim.
0: Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na jeziorze Seksty pod Piszem. Wskutek nagłego załamania pogody wywróciło się kilka łodzi. Ratownicy wyciągnęli z wody ponad 30 osób, w tym uczestników obozu żeglarskiego w wieku od 14 do 18 lat. Burza zaskoczyła też uczestników kieleckiej pielgrzymki do Częstochowy. Na grupę spadł konar. Dwie kobiety zostały poszkodowane. Około 3800 mieszkańców Łaz nie może korzystać z wody z kranu. W pobranych do badania próbkach stwierdzono obecność enterokoków jelitowych i bakterii z grupy coli. Tak zanieczyszczonej wody można używać tylko do spłukiwania toalet. Do spożycia nie nadaje się woda z ujęcia przy ulicy Piotra Skargi. Na stronach gminy Łazy jest wykaz kilkudziesięciu ulic, których mieszkańcy nie mogą pić wody z kranu, wykorzystywać jej do przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, a także mycia naczyń i rąk. Problem dotyczy ponad połowy mieszkańców Łaz. Państwowy e-dziennik z poparciem Senatu. Resort edukacji chce, żeby od września wybrane szkoły testowały narzędzie, które do tej pory oferowały jedynie prywatne firmy, mówi wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.
3: Pilotaż to będzie kilkadziesiąt szkół, prawdopodobnie około 40 we wszystkich województwach, różne typy szkół, zależne na tym, żeby była szkoła specjalna i żeby była szkoła artystyczna i żeby była szkoła ponadpodstawowa, ponieważ każda z tych szkół ma dostarczyć nam innych informacji dotyczących tego, czy dobrze funkcjonuje to narzędzie.
0: Szef resortu cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski przypomina, że za dostęp do prywatnych dzienników płacą samorządy i rodzice. To ma się zmienić dzięki państwowemu e-dziennikowi.
4: Chodzi o to, żeby państwo usługi cyfrowe realizowało w taki sposób, żeby były przyjazne i darmowe. Dla mnie to jest podstawa.
0: Ustawa trafiła na biurko prezydenta. Ministerstwo Edukacji Narodowej zakłada, że po okresie pilotażu e-dziennik będzie dostępny dla wszystkich szkół. Do wszystkich szkół w Polsce e-dzienniki mogłyby trafić we wrześniu 2027 roku. Szacuje się, że koszt stworzenia i utrzymania państwowego dziennika będzie wynosił 200 milionów złotych. Ponad 120 koni weźmie udział w rozpoczynającym się dziś w Janowie Podlaskim Narodowym Pokazie Koni Arabskich Czystej Krwi. Zwierzęta będą oceniane przez międzynarodowe jury w 15 klasach. W niedzielę najlepsze z nich powalczą o tytuły czempionów, a wieczorem odbędzie się prestiżowa aukcja Pride of Poland, podczas której pod młotek trafi 16 koni z państwowych stadnin.
1: A co w regionie?
5: Pierwszy weekend września na Bulwarze Nadwarsiańskim w Koninie upłynie pod znakiem muzyki, literatury i słowiańskich tradycji. W dniach 5-6 września mieszkańcy będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w szeregu wydarzeń kulturalnych. W programie znajdą się koncerty, wspólne czytanie, akcja charytatywna oraz strefa edukacyjna o Unii Europejskiej. Miejska Biblioteka Publiczna zaprosi na opowieści ze Świętego Gaju, bestiariusz słowiański. Sympatycy książnicy i znane osoby z Konina przeczytają mity oraz legendy inspirowane dawnymi wierzeniami. Będzie też koncert Noc z pieśniami ziemi, nawiązujący do słowiańskiej tradycji i natury. Następnego dnia czeka nas występ Wojowników Światła z Konińskiego Centrum Kultury. Publiczność usłyszy też piosenkę o Koninie autorstwa kompozytora Witolda Freemana. Przez oba dni Fundacja Podaj Dalej będzie prowadzić zbiórkę na rehabilitację koninianki Kamili Sidor, chorującej na SLA. I to wszystko tuż po wakacjach, w pierwszy weekend września.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś maksymalnie na termometrach 26 stopni. Taka temperatura będzie w centrum i na południowym wschodzie. Najchłodniej na północnym zachodzie, tam 21 stopni. Na południu i na wschodzie kraju mogą dziś pojawić się burze.

0: FM. Konin FM. Reklama.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Dekadzie w Koninie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
7: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
10: A czemu się ubierasz?
9: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
10: A dzieci?
9: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
10: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
9: I duży parking.
10: To idealne miejsce.
9: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklama.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Tunin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Tunin FM.
2: Muzeum w Koninie wzbogaci się o nowy sprzęt i wyposażenie, które zwiększą bezpieczeństwo zgromadzonych zbiorów na wypadek konieczności ich ewakuacji. W ramach realizowanego zadania zakupione zostaną materiały oraz urządzenia przeznaczone do sprawnego przemieszczania dóbr kultury, dostosowane do charakteru muzealnych eksponatów. Na liście planowanych zakupów znalazły się m.in. specjalistyczne skrzynie ewakuacyjne, obrotowe kółka do skrzyń, wózek schodowy oraz ręczny wózek paletowy. Wyposażenie ma usprawnić przewożenie cennych obiektów i zapewnić ich lepszą ochronę w sytuacji wymagającej szybkiego przeniesienia zbiorów. Realizacja przedsięwzięcia ma zwiększyć poziom bezpieczeństwa muzealnych kolekcji. Zakup specjalistycznego sprzętu pozwoli na sprawniejsze prowadzenie ewentualnej ewakuacji eksponatów, minimalizując ryzyko ich uszkodzenia podczas transportu. Inwestycja jest dofinansowana z budżetu państwa w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Dodatkowe wsparcie finansowe na realizację zadania przekazał również samorząd województwa wielkopolskiego. Obchody Święta Wojska Polskiego w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej odbędą się w tym roku w innym terminie niż tradycyjnie. Organizatorzy poinformowali, że uroczystości zostały przeniesione na 23 sierpnia i właśnie tego dnia wierni oraz mieszkańcy regionu będą mogli wspólnie uczcić żołnierzy walczących o wolność Polski, a także rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Wydarzenie rozpocznie się w południe mszą świętą w Bazylice Licheńskiej. Podczas nabożeństwa modlitwa będzie poświęcona pokojowi na świecie i w Polsce oraz wszystkim, którzy na przestrzeni lat pełnili oraz nadal pełnią służbę na rzecz ojczyzny. Organizatorzy zapowiadają, że będzie to okazja do wyrażenia wdzięczności za ich odwagę, poświęcenie i gotowość do obrony kraju. Po zakończeniu liturgii uczestnicy będą mogli obejrzeć defiladę. Wezmą w niej udział szwadron kawalerii ziemi konińskiej oraz orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Sompolna. Obchody mają połączyć wymiar patriotyczny i religijny, stając się okazją do wspólnej modlitwy oraz uczczenia pamięci osób, które walczyły o niepodległość Polski. Przypomnę, uroczystości w Licheniu odbędą się 23 sierpnia w Bazylii.

0: niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 lat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II, 82, kierunek na Licheń.
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
5: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
6: Reklama.
7: Konin FM.
8: Konin FM.
7: Naturalnie, że lokalnie.

0: ulega. Upały zelżały, ale susza wciąż daje się we znaki. I gigantyczna kara dla Mety za brak ochrony najmłodszych.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka. 19-latek utonął pod Wrocławiem. Ratował młodszego kolegę. Do tych wydarzeń doszło na kąpielisku w Siechnicach. Już po zmroku służby dostały wezwanie o tym, że 15-latek znalazł się pod wodą. Na pomoc ruszył 19-latek. Młodszemu udało się wyjść z wody. Starszemu nie. Nurkowie wyciągnęli jego ciało i próbowali reanimować. Mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej komendy.
2: Apelujemy o rozwagę nad wodą. Nie przeceniajmy swoich umiejętności. Nie skaczmy do wody w nieznanych miejscach i pamiętajmy, że próba ratowania to osoby bez odpowiedniego przygotowania może zakończyć się tragedią.
0: Do tej tragedii doszło po godzinach otwarcia strzeżonej części kąpieliska, kiedy na miejscu nie było już ratowników. Upały nieco zelżały, w nocy nad krajem przeszły burze i opady deszczu, ale w wielu regionach susza wciąż daje się we znaki. Tak jest w gminie Bukowsko w Bieszczadach, gdzie z powodu wyschniętych potoków samorząd musiał wprowadzić ograniczenia w dostawie wody. Jak mówi Marcinowi Starcowi wójt Marek Bańkowski, problem narasta od kilku lat, ale tegoroczne upały mocno go pogłębiły. Ujęcia wody w gminie są bowiem powiązane właśnie z tymi wysychającymi rzekami.
3: Większość potoków czy rzek ma bardzo niski poziom, a niektóre wręcz już są bliskie wyschnięcia całkowitego, co niestety powoduje problemy w dostępie wody pitnej dla mieszkańców, bo ujęcia powierzchniowe właśnie z potoków, które w zasadzie przestają już płynąć.
4: Rzeki całkiem wyschnęły w niektórych miejscach?
3: Tak, niestety tak. W zasadzie woda już tam tylko w większych zastoiskach stoi, przepływu w zasadzie nie ma w ogóle.
0: Mieszkańcy czekają teraz na wielogodzinny, rzęsisty deszcz. Bez niego, jak ostrzegają lokalne władze, kryzys może potrwać nawet do końca sierpnia. Szacowana stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,9%. W porównaniu z czerwcem wzrosła o 0,1 punktu procentowego. Na koniec lipca w urzędach pracy zarejestrowanych było prawie 907 500 bezrobotnych. To o 5800 osób więcej niż miesiąc wcześniej. Tak wynika z najnowszych danych resortu pracy. Podobnie jak w ubiegłym miesiącu, najwyższą szacowaną stopę bezrobocia zanotowano w powiatach szydłowieckim na Mazowszu, brzozowskim na Podkarpaciu i przysuskim na Mazowszu. Najniższą stopę zanotowano w powiecie poznańskim, mieście Poznań i w Warszawie. Islandia i Czarnogóra mogą przystąpić do Unii Europejskiej jednocześnie w 2028 roku, jeśli Islandczycy poprą 29 sierpnia wznowienie negocjacji akcesyjnych, twierdzi dziś Politico. Zdaniem portalu Bruksela jest otwarta na potraktowanie obu kandydatur jako swojego rodzaju pakietu. Islandia ze względu na członkostwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym i strefie Schengen mogłaby przejść negocjacje znacznie szybciej niż większość państw kandydujących. I jeszcze Meta, która musi zapłacić 567 milionów dolarów za brak ochrony dzieci przed zagrożeniami, tak orzekł amerykański sąd. To najwyższa kwota nałożona na tę firmę w związku z bezpieczeństwem dzieci. Większość zasądzonej kary zostanie przeznaczona na terapię dla młodych ludzi.
1: A co w regionie?
5: W ostatnim czasie w wielkopolskich lasach można było zauważyć grzyby. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Kole przypomina o zasadach bezpiecznego zbierania. Do koszyków powinny trafiać wyłącznie gatunki dobrze nam znane. Zaleca się unikanie młodych owocników oraz wybieranie grzybów z gąbką pod kapeluszem. Zebrane okazy najlepiej przechowywać w przewiewnych koszach lub kobiałkach, a nie w foliowych torbach. Ważne jest również, aby podczas zbiorów nie niszczyć grzybni. Grzyby należy wykręcać lub odcinać jak najniżej. Osoby, które mają wątpliwości co do swoich zbiorów, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy klasyfikatorów grzybów. Od sierpnia dyżurują oni w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kole przy ulicy Toruńskiej. Konsultacje odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 9 i są przeznaczone dla mieszkańców powiatu kolskiego. Sanepid przypomina, że najczęstszą przyczyną zatruć jest błędne rozpoznanie gatunku. Objawami zatrucia mogą być nudności, bóle brzucha i głowy oraz gorączka. W przypadku pogorszenia samopoczucia po spożyciu grzybów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Nie ma co wierzyć internetowym poradom. Picie mleka czy alkoholu nie pomaga, a wręcz przyspiesza wchłanianie toksyn.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś nieco chłodniej niż przez kilka ostatnich dni, od 21 stopni na północnych krańcach Polski, przez 24 w Wielkopolsce i Łódzkiem, po 26 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Deszcz może przelotnie pojawić się w różnych miejscach w całym kraju. Burze przejdą z kolei przez południowy wschód.

0: Toruń FM. Reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Dekadzie w Koninie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
3: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
2: Reklama.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: W gminie Grodziec zaplanowano kolejną inwestycję związaną z poprawą jakości dostaw wody. Po zakończonej niedawno kompleksowej modernizacji stacji uzdatniania w Łagiewnikach jeszcze w tym roku rozpoczną się prace na stacji uzdatniania wody w Grodźcu. Zakres inwestycji obejmuje gruntowne oczyszczenie zbiorników retencyjnych oraz montaż nowego aeratora, który będzie odpowiadał za dokładniejsze napowietrzenie. Po zakończeniu robót przeprowadzone zostaną badania jakości wody. Ostatnim etapem będzie uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która pozwoli na ponowne oddanie zbiorników do eksploatacji. Zakończenie wszystkich prac zaplanowano na czwarty kwartał tego roku. Wartość inwestycji wyniesie 148 tysięcy złotych. Samorząd podkreśla, że przedsięwzięcie ma przede wszystkim poprawić jakość wody dostarczanej mieszkańcom oraz zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonowania systemu wodociągowego. Modernizacja ma również zapewnić większą niezawodność infrastruktury i ograniczyć ryzyko problemów z dostawami w przyszłości. To kolejny krok w kierunku utrzymania wysokiego standardu usług komunalnych dla mieszkańców. Cykl letnich wydarzeń plenerowych Kolskie Brzmienie Lata będzie miał kolejną odsłonę. Tym razem mieszkańcy spotkają się z muzyką oraz tańcem ludowym. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia o godzinie 17 w parku 600-lecia w Kole. Przed publicznością wystąpi zespół tańca ludowego Kościelec, działający przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Artyści zaprezentują program oparty na polskim folklorze, w którym nie zabraknie tradycyjnych pieśni, widowiskowych układów tanecznych oraz barwnych strojów ludowych. Organizatorzy zapowiadają, że koncert będzie okazją do poznania bogactwa polskiej kultury ludowej i przypomnienia tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
2: Oh my God.
3: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
5: A czemu się ubierasz?
4: Bo zjemy go w restauracji Hotelu Niagara.
5: A dzieci?
4: Dzieci też zjedzą w Hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
5: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
4: I duży parking.
5: To idealne miejsce.
4: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
6: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
7: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.

0: Nowe informacje w sprawie mężczyzny, który miał podłożyć bombę pod auto. W kanale Gliwickim wykryto złotą algę. Powiemy też o największym w Europie posągu Matki Boskiej.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka. Prokuratura w Poznaniu bada sprawę podłożenia ładunku wybuchowego przez mężczyznę we własnym aucie. Jak ustalili śledczy, 35-latek po tym, jak zgłosił, że podczas tankowania samochodu znalazł w nim podejrzane urządzenie z kablami, złożył fałszywe zeznania, by skierować podejrzenia na swoją byłą partnerkę i jej partnera. W tym celu podejrzany naniósł nawet materiał biologiczny kobiety na urządzenie z ładunkiem wybuchowym, mówi Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.
2: Przeprowadzono eksperyment. Z tych eksperymentów wynika, że tylko i wyłącznie podejrzany mógł podłożyć te urządzenie, które stanowiło realne zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób.
0: Mężczyzna nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. Prokuratura teraz ustala jego motywację. Mężczyzna w połowie lipca swoim czynem doprowadził do ewakuowania osób ze stacji benzynowej, zamknięcia pobliskich dróg i wstrzymania ruchu pociągów. 35-latkowi grozi 10 lat więzienia. W kanale Gliwickim wykryto złotą algę, poinformowały Wody Polskie. By zapobiec śnięciu ryb, prewencyjnie zatrzymano przepływ wód w dół z części kanału oraz wstrzymano śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno. Złota alga to glon, którego zakwity są toksyczne. Naukowcy uznali ją za bezpośrednią przyczynę katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku, kiedy doszło do masowego śnięcia ryb, małży, ślimaków i innych organizmów skrzelodycznych. Policjanci ostrzegają przed fałszywymi inwestycjami w sieci. 72 tysiące złotych straciła mieszkanka Gniezna, która znalazła reklamę oferującą atrakcyjne inwestycje finansowe. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego skontaktowały się z nią osoby podające się za doradców. Pokrzywdzona musiała założyć konto inwestycyjne, później wykonywała przelewy i przekazywała kody BLIK. Kiedy zorientowała się, że nie może zalogować się do rzekomego panelu, było już za późno.
3: Musimy pamiętać, by nigdy nie powierzać swoich oszczędności osobom poznanym w internecie. Powinniśmy również dokładnie sprawdzać firmy i platformy inwestycyjne, nie instalować na prośbę tak zwanych doradców żadnych dodatkowych aplikacji do zdalnego pulpitu, no i zachować taką szczególną właśnie ostrożność, gdy ktoś obiecuje szybki, pewny zysk.
0: Radzi Anna Osińska z gnieźnieńskiej policji. Największa w Europie figura maryjna w Konotopiu w gminie Kików kujawsko-pomorskim zostanie poświęcona w sobotę 15 sierpnia. Na uroczystości spodziewanych jest kilka tysięcy osób. Pomnik znajduje się tuż przy ruchliwej drodze krajowej numer 10. Dlatego w zabezpieczenie wydarzenia zaangażowanych będzie ponad 200 osób, mówi burmistrz Kikoła Renata Gołębiewska.
4: Mamy wyznaczone miejsca parkingowe. Tam straż pożarna będzie kierowała ruchem. Policja jest tutaj też do dyspozycji. Będzie przeprowadzała przez trasę numer 10, bo nie ukrywamy, ta cała uroczystość będzie odbywała się przy bardzo ruchliwej trasie.
0: Pomnik Matki Boskiej wraz z postumentem ma 55 metrów wysokości i przewyższa rozmiarem m.in. figurę Chrystusa Króla w Świebodzinie. Został sfinansowany przez miliardera Romana Karkosika i jego małżonkę jako podziękowanie za powrót do zdrowia.
1: A co w regionie?
5: To już dokładnie za miesiąc. 7 września rozpocznie się głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Warto wziąć w nim udział, by później nie narzekać, tak jak wielu z nas, że mała grupa mieszkańców zdecydowała o przebudowie Alei 1 Maja na rzecz rowerzystów. Być może gdyby frekwencja była większa, wybrano by mniej kontrowersyjny pomysł. W tym roku na listach w kategorii małych projektów, tych do 200 tysięcy, zobaczymy 28 propozycji, a wśród dużych, czyli tych do miliona, 18 zdolnych inicjatyw. 7 września uruchomiony zostanie system do głosowania przez internet. Będzie można z niego korzystać do 20 września. Ostatniego dnia ci, którzy wolą pójść do lokalu wyborczego, będą mogli odwiedzić jeden z kilku takich punktów na terenie miasta. Polecamy też, by już teraz wejść na kbo.konin.pl i zapoznać się z każdym ze zgłoszonych projektów, żeby wiedzieć, na co głosujemy. I zmieniamy temat. Wszyscy dla Roberta. 15 sierpnia wynik meczu zejdzie na dalszy plan. Tego dnia zagramy do jednej bramki dla mieszkańca gminy Kleczew, który zmaga się z ciężką chorobą. O godzinie 17 na stadionie w Pudzisławiu Kościelnym zmierzą się radni i sołtysi, a o 18.30 na boisko wyjdą Old Boys z Pudzisławia Kościelnego i Kleczewa. Będą też dmuchańce dla dzieci, muzyka grochówka przygotowana przez koła gospodyń wiejskich oraz impreza taneczna. Przez cały dzień prowadzona będzie zbiórka do puszek. Każda obecność i każda złotówka mają znaczenie. Zapraszamy 15 popołudniem do Pudzisławia.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Od 21 stopni na północnych krańcach Polski przez 24 w Wielkopolsce i Łódzkiem po 26 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Deszcz przelotnie może pojawić się w różnych miejscach w całym kraju. Burze przejdą dziś z kolei przez południowy wschód.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Reklama.
2: Ale patrz!
1: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Dekadzie w Koninie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
1: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Klub Sparta Konin planuje stworzenie muralu, który ma upamiętniać jego historię i podkreślać tożsamość lokalnej społeczności. Malowidło ma powstać na fragmencie budynku należącego obecnie do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie. To miejsce nie zostało wybrane przypadkowo. Przez dziesięciolecia obiekt był związany z działalnością klubu i stanowił ważny punkt dla mieszkańców północnej części miasta. Dodatkowym atutem jest jego położenie przy ruchliwej drodze, dzięki czemu mural będzie dobrze widoczny. Na razie klub uzyskał zgodę na zagospodarowanie jedynie części ścian. Pomysłodawcy liczą jednak, że jeśli projekt spotka się z pozytywnym odbiorem, w przyszłości możliwe będzie wykonanie malowidła na całej elewacji. Mural ma nawiązywać do historii, tradycji oraz wartości Sparty Konin i stać się nową wizytówką klubu. Twórcy projektu chcą, aby w jego przygotowanie zaangażowali się kibice oraz mieszkańcy. Zachęcają do zgłaszania propozycji dotyczących motywów i symboli, które najlepiej oddadzą charakter oraz dorobek Sparty Konin. Swoje pomysły można przekazywać w komentarzach w serwisach społecznościowych. Organizatorzy czekają na propozycje do końca przyszłego tygodnia. Rowerzyści z Konina i okolic będą mogli bezpłatnie oznakować swoje jednoślady. Akcja, organizowana przez Komendę Miejską Policji w Koninie, odbędzie się 22 sierpnia w godzinach od 11 do 16 właśnie na terenie komendy. Udział wymaga wcześniejszego zapisania się pod numerem telefonu 516 906 443. Policjanci przypominają, że oznakowanie roweru to jeden z najprostszych sposobów na zwiększenie jego bezpieczeństwa. W przypadku kradzieży specjalne oznakowanie ułatwia identyfikację jednośladu, pozwala szybciej ustalić właściciela i zwiększa szanse na odzyskanie skradzionego mienia.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
1: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
2: W niedzielę handlowe również.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo Arbus Luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
11: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
13: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin, Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
14: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u. Reklam.

0: 800 domów bez prądu na Podkarpaciu po burzach. Rosną szanse na obniżkę cen paliw w przyszłym tygodniu. Powiemy też o korkach na A1 i jak je ominąć.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka. Blisko 70 razy interweniowali dotąd podkarpaccy strażacy po intensywnych opadach deszczu i burzach, które przechodzą nad regionem. Najwięcej zdarzeń zanotowano w powiatach rzeszowskim i ropczycko-sędziszowskim. Bez prądu jest 800 odbiorców w rejonie Mielca i Krosna. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na Podkarpaciu jeszcze przez godzinę obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Przyszły tydzień przyniesie lepsze informacje dla kierowców, bo po ostatnich spadkach cen ropy naftowej rysuje się przestrzeń do sporej obniżki cen paliw na polskich stacjach. Teraz średnia cena diesla w Polsce przekracza 8,20 zł, benzyny 7,5 zł, ale po weekendzie powinno być taniej, bo jak prognozuje Grzegorz Maziak, analityk epetrol.pl, obniżki rzędu 30-40 groszy na litrze już widać w hurcie.
2: Co powoduje, że w przyszłym tygodniu powinny pojawiać się coraz większe liczby stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł i też dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł, także takie są prognozy na nadchodzący tydzień. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych.
0: Tanieje też autogaz, kosztujący średnio nieco poniżej 3 zł. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji w Cieśninie Ormus, kluczowej dla cen ropy naftowej na rynkach. Ceny żywności w lipcu były najwyższe od stycznia 2023 roku, poinformowała Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Było to spowodowane upałami, wysokimi cenami energii oraz wzrostem napięcia w basenie Morza Czarnego. Za wzrost wartości całego indeksu odpowiadały przede wszystkim podwyżki cen zbóż. Władze Tajlandii zapowiedziały bezwzględne egzekwowanie prawa do posiadania broni. To po strzelaninie, do której doszło rano w jednej ze szkół pod Bangkokiem. Co najmniej 7 osób zginęło, a 15 zostało rannych. Ogień otworzył do uczniów i nauczycieli nastolatek.
3: Na początku zobaczyłem, jak napastnik szedł z innego budynku w kierunku tego, w którym się uczyłem. Mój przyjaciel powiedział wtedy, żebyśmy uciekali i tak zrobiliśmy.
4: Krótko potem, jak wszyscy schronili się w klasie, usłyszałam strzały. Padło ich kilka, najprawdopodobniej z piętra wyżej. Słyszałam też biegnących ludzi. Czekałam bardzo długo, a sytuacja nie chciała się uspokoić.
0: Władze Tajlandii przekazały, że sprawca strzelaniny odebrał sobie życie. Kierowcy podróżujący autostradą A1 w stronę wybrzeża muszą uzbroić się w cierpliwość. Z powodu remontów na autostradzie tworzą się wielokilometrowe korki. W województwie kujawsko-pomorskim zatory są między węzłami Nowe Marze a Warlubie, gdzie ruch w stronę Gdańska odbywa się tylko jednym pasem. Podobne utrudnienia kierowcy napotkają też w województwie pomorskim na odcinku Pelplin-Kopytkowo, mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company.
5: Przed rozpoczęciem podróży dobrze jest sprawdzić aktualną sytuację na trasie na Amber One autostradzie A1. Prowadzone są obecnie prace remontowe, które mogą generować utrudnienia, zwłaszcza przy dużym natężeniu ruchu w weekendy, dlatego warto wcześniej zaplanować przejazd i śledzić komunikaty drogowe.
0: Autostrada A1 można ominąć, jadąc drogą krajową numer 91.
1: A co w regionie?
6: Trwają żniwa. Mamy najnowszy raport Wielkopolskiej Izby Rolniczej dotyczący sytuacji w regionie. W powiecie konińskim ostatnie słoneczne dni pozwoliły znacząco przyspieszyć zbiory, a żniwa rzepaku są już praktycznie zakończone. Tegoroczne plony tej uprawy okazały się jednak wyraźnie niższe niż oczekiwano. Główną przyczyną była chłodna i sucha wiosna, która nie sprzyjała rozwojowi roślin. W większości gospodarstw zbiory rzepaku wynoszą od 2 do 2,5 tony z hektara, choć miejscami są jeszcze niższe. Spadła również cena skupu. Po wcześniejszych stawkach sięgających blisko 2400 zł za tonę, obecnie rolnicy otrzymują około 2250. W powiecie konińskim trwają też zbiory zbóż. Ich zaawansowanie szacowane jest obecnie na około 45%. Wysokość plonów zależy przede wszystkim od jakości gleb. Na lepszych stanowiskach zbiory są zadowalające, natomiast na słabszych gruntach, które dominują w powiecie konińskim, mogą być nawet o połowę niższe. Ceny zbóż są nieco wyższe niż przed rokiem, jednak zdaniem rolników wciąż nie gwarantują satysfakcjonującej opłacalności produkcji przy obecnych kosztach paliwa, nawozów i środków ochrony roślin. Problemów ze sprzedażą ziaren nie ma, choć w okresie największego nasilenia żniw w punktach skupu tworzą się kolejki. Obecnie za tonę pszenicy konsumpcyjnej można uzyskać około 820 zł, za pszenicę paszową 760, a za pszenżyto 710.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Może jeszcze popadać na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze już raczej bez opadów, umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokazują od 17 stopni nad morzem przez 23 w centrum do 26 na Podkarpaciu.
1: Konin FM.
7: Piątek, piątaczek, piątunio i odpalamy także nasze weekendowe spotkanie w programie Popołudnie w dobrym rytmie na antenie Konin FM. Po 15 kłania się Olaf Kaszyński. To już 219 dzień roku, 7 sierpnia, imieniny Doroty, Klaudii, Konrada i Kajetana i od całej naszej redakcji oczywiście najlepsze życzenia. To także dzień piwa i piwowara, na weekend jak znalazł, i dzień pracownika opieki nad osobami starszymi. I kolejny piękny wakacyjny dzień. Zostańcie z Konin FM, my w tej godzinie zajrzymy m.in. do Kazika Staszewskiego.

0: Mamy wiadomość dla wszystkich fanów Kultu i Kazika Staszewskiego. Zespół ogłosił, że w najbliższym czasie mocno niestety ograniczy liczbę koncertów. To ważna decyzja, bo Kult przez lata słynął z bardzo intensywnego grania i setek spotkań z publicznością. Teraz jednak muzycy stawiają przede wszystkim na zdrowie Kazika i jego dobrą formę. Jak przekazali w oficjalnym komunikacie, nie chodzi o koniec zespołu, ale o zmianę tempa. W przyszłości koncertów ma być około 20-25 rocznie, zamiast blisko 100 jak jeszcze wcześniej. Muzycy podkreślają, że chcą dalej tworzyć i spotykać się z fanami, ale z większą troską o siły i regenerację. I chyba każdy, kto choć raz był na koncercie Kultu, wie, że takie chwile mają wyjątkową wartość. A czasem mniej znaczy więcej. Oby więc takich muzycznych spotkań było jeszcze jak najwięcej, ale przede wszystkim w zdrowiu i dobrej energii.
1: Konin FM. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
5: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
6: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Dekadzie w Koninie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
7: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
8: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.

0: Pionin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: My dziś zaglądamy do świata gwiazd i relacji, które potrafią być naprawdę skomplikowane. Dominika Tajner opowiedziała o swoich kontaktach z byłymi żonami Michała Wiśniewskiego. Jak przyznała, z niektórymi z nich utrzymuje dobre relacje, a sama mówi, że rozumie, jak trudne może być życie u boku tak popularnego artysty. W rozmowie pojawił się też temat Poli Wiśniewskiej. Dominika zdradziła, że wcześniej miały poprawny kontakt, ale obecnie została przez nią zablokowana na Instagramie. Podkreśliła jednak, że jej wsparcie dla Michała nie oznacza opowiadanie się po którejkolwiek stronie konfliktu. I czasami po zakończeniu związku, no właśnie najtrudniejsze jest znalezienie tej granicy między przeszłością a teraźniejszością. A dobre słowo i ludzka życzliwość potrafią znaczyć naprawdę dużo. Zatem my trzymajmy kciuki, żeby wszystkim bohaterom tej zawiłej historii udało się znaleźć przede wszystkim spokój i szczęście.
0: Konin FM. Konin FM.

0: przekazał również samorząd województwa wielkopolskiego. Prezydent Konina zaprasza mieszkańców do wspólnego uczczenia Święta Wojska Polskiego podczas koncertu pod hasłem Gdy piosenka szła do wojska. Wydarzenie odbędzie się 15 sierpnia o godzinie 17 w Parku Miejskim imienia Fryderyka Chopina na Starówce. Na scenie wystąpi orkiestra dęta PAK KWP Konin, która przygotowuje program nawiązujący do wojskowych i patriotycznych tradycji. W repertuarze znajdą się dawne piosenki wojskowe, pieśni patriotyczne oraz utwory rozrywkowe. Organizatorzy zapowiadają, że koncert połączy historyczny charakter święta z muzyczną rozrywką dla mieszkańców i gości odwiedzających tego dnia Konin. Wśród solistów wystąpi m.in. Aleksandra Rogalska, a całość ma stworzyć okazję do wspólnego przeżywania jednego z najważniejszych świąt państwowych. Organizatorzy zachęcają wszystkich mieszkańców do udziału we wspólnym świętowaniu i do wysłuchania programu przygotowanego specjalnie na tę okazję przez Górniczą Orkiestrę. Trwają intensywne prace związane z modernizacją budynku administracyjnego Urzędu Gminy Żgów. Obecnie realizowane są kolejne etapy inwestycji, w tym montaż windy, która znacząco poprawi dostępność obiektu dla mieszkańców, w szczególności osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz rodziców z małymi dziećmi. Modernizacja ma na celu nie tylko poprawę stanu technicznego obiektu, ale również stworzenie bardziej funkcjonalnej i nowoczesnej przestrzeni, zapewniającej jeszcze wyższy standard obsługi mieszkańców. Po zakończeniu prac interesanci będą mogli korzystać z nowoczesnego i bardziej dostępnego budynku Urzędu Gminy.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: program Popołudnie w dobrym rytmie, a my mamy dla was bardzo sympatyczną wiadomość z Poznania. Do swojego naturalnego środowiska wróciło aż 18 wiewiórek, które zostały wypuszczone w parku Cytadela przez przedstawicieli fundacji z dzikiej strony. Wśród nich były zwierzęta po leczeniu, m.in. po urazach i kolizjach z samochodami, ale też osierocone młode, które potrzebowały specjalistycznej opieki. Jak podkreślają przedstawiciele fundacji, Cytadela to dla nich bardzo dobre miejsce. Duży teren, gdzie mają dostęp do jedzenia i mogą znowu żyć tak, jak powinny, czyli po prostu dziko i niezależnie. Przy okazji specjaliści przypominają, nie każda samotna wiewiórka potrzebuje naszej pomocy. Czasem najlepsze, co możemy zrobić, to pozwolić naturze działać, a w razie wątpliwości skontaktować się ze specjalistami. Potroska o zwierzęta to nie tylko dokarmianie, ale też dbanie o ich środowisko. A widok takiej małej, rudej ekipy wracającej do lasu to naprawdę piękny znak, że przyroda potrafi odwdzięczyć się za dobrą opiekę.
1: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
3: Wózek widłowy, HDS, podesty, suwnice i inne?
4: Zrób kurs w Szkole Jazdy Turbo Rutecka. Zajęcia i egzaminy państwowe UDT odbywają się w siedzibie Szkoły Turbo. Profesjonalni, życzliwi instruktorzy, wysoka skuteczność szkolenia i własne zaplecze z dwoma profesjonalnymi placami szkoleniowymi.
3: Szkoła Jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890. Reklama.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

Wakacje wakacjami, ale najmłodsi myślą już o powrocie do szkolnej ławy. Niektórzy z radością, inni z płaczem. No bo do rozpoczęcia roku szkolnego już tylko 3 tygodnie z naprawdę małym haczykiem. Także korzystajcie, najmłodsi, z wakacji. Dziś słońce z nami od 5.06 do 20.16. Dzień trwa 15 godzin i 10 minut, tak więc jak widzicie, jeszcze dużo tego dnia nam dziś zostało. A my kolejną godzinę rozpoczniemy od zaproszenia dla pań na bezpłatne badania mammograficzne, które odbędą się w sierpniu w Kaliszu.

0: utrzymane przyjęcia w rzeszowskim szpitalu po ulewach. Sanepid bada ośrodek w Międzywodziu, gdzie zatruli się pensjonariusze i dzieła króla popartu w Krakowie. Dziś otwarcie wystawy Andy'ego Warhola.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka. Ulewne opady deszczu zalały część szpitala uniwersyteckiego w Rzeszowie. Woda dostała się m.in. do części apteki szpitalnej, kuchni, izby przyjęć i części magazynów. Izba przyjęć nie będzie przyjmować pacjentów co najmniej do 20. Na miejscu strażacy wypompowują teraz wodę. Ulewy spowodowały również utrudnienia na ulicach Rzeszowa. Sanepid prowadzi dochodzenie dotyczące ośrodka w Międzywodziu na Pomorzu Zachodnim. U 53 pensjonariuszy wystąpiły tam objawy zatrucia. Wstępne badania wskazują na rotawirusy i adenowirusy. Jak informuje inspektor sanitarny, wszyscy są już pod opieką i nikt nie wymagał przewiezienia do szpitala. Inspektorzy pobrali próbki od pacjentów i personelu oraz wymazy sanitarne z urządzeń znajdujących się w kuchni i innych pomieszczeniach. Jutro znane będą również wyniki badań wody. Listonosze mówią o kryzysie swojego zawodu. Wskazują, że zmieniły się nie tylko obowiązki, ale także warunki pracy. Większe rejony, więcej zadań i coraz mniej pracowników. Związkowcy alarmują, że przy takim tempie zmian coraz trudniej mówić o stabilnej pracy i jakości doręczeń. Szymon Kępka.
2: Listonosze nie tylko doręczają listy, ale także na przykład prowadzą sprzedaż usług poczty. Mówią o przeciążeniu, presji czasu i konieczności szukania oszczędności. Nawet we własnych portfelach, między innymi przez korzystanie z prywatnych samochodów. Szef związkowców poczty Robert Czysz.
3: Około 10 tysięcy listonoszy, którzy obsługują rejony samochodami, obsługują je swoimi prywatnymi samochodami.
2: Listonosz to nie tylko doręczyciel, ale często osoba, która dobrze jest znana mieszkańcom i to ważna część lokalnej społeczności.
3: No, w poczcie francuskiej jest taka usługa, że można wykupić rozmowę z listonoszem, ale to, żeby listonosz kilka minut porozmawiał ze swoim właśnie seniorem, który mieszka na jego rejonie doręczy, więc ta społeczna funkcja listonosza jest na pewno bardzo, bardzo ważną.
2: Poczta Polska w ubiegłym roku przeprowadziła zwolnienia grupowe, które objęły około 8,5 tysiąca etatów, ale jednocześnie nadal szuka nowych listonoszy.
0: Coraz lepiej radzimy sobie z ekstremalnymi upałami. Tak wynika z danych Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, które działa w ramach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i zbiera dane z całej Polski. W minionym tygodniu liczba wyjazdów do zasłabnięć i osób z problemami kardiologicznymi wzrosła tylko nieznacznie w porównaniu z ostatnim tygodniem lipca, a wtedy było zdecydowanie chłodniej, mówi Justyna Suchecka z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
4: Te liczby są bardzo podobne. Wzrost jest niewielki. To, co nieco wzrosło, to wyjazdy do zasłabnięć. Natomiast zmalały liczby interwencji dotyczących osób z bólami w klatce piersiowej czy problemami kardiologicznymi.
0: Zdecydowanie więcej było wezwań do osób tonących w ostatnim tygodniu lipca 24, w pierwszym tygodniu sierpnia aż 42. 100 oryginalnych prac Andy'ego Warhola, w tym rysunki, okładki, filmy i plakaty, od dziś do zobaczenia w krakowskim Pałacu Sztuki. Część prac artysty, który zatarł granicę między tzw. sztuką wysoką a kulturą komercyjną, jest pokazywana w Polsce po raz pierwszy. Andy Warhol od linii do legendy do 27 września.
1: A co w regionie?
5: W Kowalewku trwają prace związane z modernizacją miejscowego Domu Kultury. Zakres robót obejmuje przede wszystkim docieplenie budynku oraz wykonanie prac modernizacyjnych, które mają poprawić jego stan techniczny i funkcjonalność. Dzięki inwestycji obiekt stanie się bardziej energooszczędny, co przełoży się na niższe koszty jego utrzymania. Poprawi się również komfort osób korzystających z Domu Kultury podczas spotkań, zajęć i wydarzeń organizowanych dla mieszkańców, czy edukacyjnych dla przyjezdnych, bo to centrum imienia Zofii Urbanowskiej. Inwestycja w Kowalewku jest kolejnym przedsięwzięciem realizowanym z wykorzystaniem środków programu Pięknieje Wielkopolska Wieś. A teraz zaproszenie dla Wielkopolan w wieku od 50 do 74 lat. 7 września w Golinie odbędą się bezpłatne i bezbolesne badania jelita grubego. Polega to na tym, że najpierw 7 o 15 trzeba pojawić się w Urzędzie Miejskim w Golinie, by wziąć udział w obowiązkowej prelekcji. Potem 14 września w godzinach od 12 do 16 będzie trzeba w to samo miejsce dostarczyć próbki, które należy pobrać samodzielnie w domu. Warunkiem udziału jest zamieszkiwanie lub zatrudnienie na terenie województwa wielkopolskiego.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W większości kraju do końca dnia utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Deszczowo dziś jedynie na południowym wschodzie Polski. Miejscami wciąż mogą pojawiać się burze. Na termometrach od 19 stopni na Pomorzu, przez 23 w centrum, do 27 na południowym zachodzie.

0: Konin FM na 104.1 po 16. My przechodzimy do Was z ważną informacją, przede wszystkim dla pań z Kalisza i okolic. W sierpniu będzie okazja, żeby bezpłatnie wykonać mammografię w ramach programu profilaktyki raka piersi finansowanego przez NFZ. Badania skierowane są do kobiet od 45 do 74 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonywanego takiego badania. Mammobus pojawi się już 20 sierpnia na terenie Brico Marsze przy ulicy Młynarskiej 131 w Kaliszu. Na badania można zapisywać się telefonicznie od poniedziałku do piątku od 8 do 16 pod numerem 68 414 14 11. Rejestracja możliwa także online na stronie diagnostyk.pl. Także drogie panie, zbadajcie się i zyskajcie spokój, bo szybka diagnoza daje ogromną szansę na skuteczne leczenie. Ale oczywiście życzymy, żebyście były zdrowe.
1: Konin FM.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów. Produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Dekadzie w Koninie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
8: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.

0: Na antenie Kolin FM teraz Poznań, który szykuje kolejną inwestycję w komunikację miejską. Podpisano umowę, dzięki której na poznańskie ulice trafi 10, tym razem nowych tramwajów modelu z Gamma. Pojazdy wyprodukuje Modertrans Poznań, czyli jedyny producent, który wystartował w przetargu na dostawę nowych tramwajów dla miasta. To jednak może być jeszcze dopiero początek zamówienia, bowiem jeśli Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu pozyska dodatkowe środki na rozwój taboru, umowa może zostać rozszerzona nawet o 10 kolejnych tramwajów. Nowe Gammy mają rozpocząć regularne kursy po Poznaniu w 2028 roku, a to oznacza, że mieszkańców czeka nie tylko więcej nowoczesnych pojazdów, ale też będzie to kolejny krok w stronę wygodniejszej i bardziej przyjaznej komunikacji.
1: Kolin FM.
2: Kolin FM.

0: że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: W ostatnim czasie w wielkopolskich lasach można było zauważyć grzyby. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Kole przypomina o zasadach bezpiecznego zbierania. Do koszyków powinny trafiać wyłącznie gatunki dobrze nam znane. Zaleca się unikanie młodych owocników oraz wybieranie grzybów z gąbką pod kapeluszem. Zebrane okazy najlepiej przechowywać w przewiewnych koszach lub kobiałkach, a nie w foliowych torbach. Ważne jest również, aby podczas zbiorów nie niszczyć grzybni. Grzyby należy wykręcać lub odcinać jak najmniej niżej. Osoby, które mają wątpliwości co do swoich zbiorów, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy klasyfikatorów grzybów. Od sierpnia dyżurują oni w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kole przy ulicy Toruńskiej. Konsultacje odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 9 i są przeznaczone dla mieszkańców powiatu kolskiego. Sanepid przypomina, że najczęstszą przyczyną zatruć jest błędne rozpoznanie gatunku. Objawami zatrucia mogą być nudności, bóle brzucha i głowy oraz gorączka. W przypadku pogorszenia samopoczucia w życiu grzybów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Nie ma co wierzyć internetowym poradom. Picie mleka czy alkoholu nie pomaga, a wręcz przyspiesza wchłanianie toksyn. W gminie Grodziec zaplanowano kolejną inwestycję związaną z poprawą jakości dostaw wody. Po zakończonej niedawno kompleksowej modernizacji stacji uzdatniania w Łagiewnikach jeszcze w tym roku

Mieszkańcy gminy Kazimierz Biskupi będą wspólnie świętować tegoroczne dożynki 30 sierpnia w Posadzie. Obchody rozpoczną się wtedy o 15 w kościele parafialnym, następnie o 16 uczestnicy przejdą w korowodzie do parku w Posadzie koło pałacu, gdzie nastąpi oficjalne otwarcie święta plonów. O 17 zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy w wykonaniu chóru Adoremus. Kolejnym punktem programu będzie rozstrzygnięcie konkursów na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, najlepiej udekorowaną wieś oraz najbardziej atrakcyjne stoisko koła gospodyń wiejskich. Od godziny 18 rozpocznie się część artystyczna, na scenie wystąpi kapela Spod Dębu. Następnie publiczność będzie mogła posłuchać koncertu zespołu Gurzowianki. Wieczorem zaplanowano również zabawę taneczną z zespołem Forte i przez cały ten czas trwania wydarzenia 30 sierpnia w Posadzie dostępne będą stoiska kół gospodyń wiejskich, kramy rzemieślnicze oraz atrakcje przygotowane dla dzieci.

0: Na antenie Konin FM teraz nietypowy widok, który pojawił się w powiecie kolskim. W lesie w Smolnikach Osieckich w gminie Osiek Mały wylądował wojskowy balon szkoleniowy wykorzystywany podczas ćwiczeń prowadzonych przez siły sojusznicze. Na miejscu oczywiście od razu pojawiły się służby, policja zabezpieczyła teren, a wojsko zajęło się przejęciem i zabezpieczeniem sprzętu. Jak przekazano, wszystko od początku było pod kontrolą i nie było żadnego zagrożenia dla mieszkańców. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że balon należał do wojsk amerykańskich, biorących udział w zaplanowanych ćwiczeniach na terenie Polski. Przy okazji wojsko przypomina, podczas takich działań oczywiście mogą zdarzyć się nieplanowane lądowania mikrobalonów albo odnalezienie ich elementów, a jeśli coś takiego zauważycie, nie dotykajcie sprzętu, zachowajcie ostrożność i koniecznie powiadomcie służby pod numerem alarmowym 112.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
3: A czemu się ubierasz?
2: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
3: A dzieci?
2: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
3: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
2: I duży parking.
3: To idealne miejsce.
2: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotel.

0: a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
1: Reklama.

Cały czas trwają wakacje razem z Konin FM i program Popołudnie w dobrym rytmie. Mamy wyjątkową wiadomość prosto z naszego regionu. Kazimierz Biskupi znów będzie miastem. Po 156 latach miejscowość odzyska prawa miejskie, a decyzja ta oznacza nowy rozdział w jej historii. Radości nie krył wójt gminy Kazimierz Biskupi Grzegorz Maciejewski, który podkreślił, że to wyjątkowy moment dla całej lokalnej społeczności. A przypomnijmy, że Kazimierz Biskupi stracił prawa miejskie w 1870 roku decyzją władz carskich jako konsekwencję represji po powstaniu styczniowym, ale miejska historia tego miejsca jest znacznie starsza. Lokację miejską Kazimierz uzyskał już w 1287 roku, a w dawnych wiekach działał tam nawet drewniany ratusz. O powrocie do grona miast zdecydowały m.in. miejski charakter miejscowości, zabytki, historyczny układ centrum oraz poparcie mieszkańców. Za zmianą opowiedziało się około 85% osób biorących udział w konsultacjach. A już od 1 stycznia wójt Grzegorz Maciejewski oficjalnie zostanie burmistrzem. Gratulacje! Jak widzicie, czasem historia zatacza piękne koło.

0: Kijowie odbył się pogrzeb polskiego wolontariusza. Poszkodowani przez adwokata oszusta poszukiwani. A Hubert Hurkacz i Iga Świątek bronią polskich barw w kanadyjskich turniejach.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka. W Kijowie pożegnano polskiego wolontariusza Marka Ruska-Wolskiego, który zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. W uroczystości w rzymskokatolickiej konkatedrze świętego Aleksandra uczestniczył m.in. szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha. O śmierci wolontariusza poinformowano 30 lipca na profilu grupy Razem dla Ukrainy, której był administratorem. Wyjaśniono, że został on śmiertelnie trafiony przez rosyjski dron w Charkowie. Władimir Putin może w ciągu najbliższych kilku lat przeprowadzić ograniczony atak na jedno z państw NATO, wynika z nowych analiz wywiadu USA, o których pisze Wall Street Journal. Dziennik twierdzi, że rosyjski przywódca chciałby w ten sposób przetestować determinację sojuszu. Najbardziej skrajny scenariusz zakłada ograniczone wtargnięcie lądowe. Adwokat Ernest Z. trafi do aresztu z zarzutami za oszustwo na szkodę swoich klientów, co najmniej 500 000 zł. Mecenas znany na Dolnym Śląsku miał przerabiać pełnomocnictwa od klientów do banków czy komorników. Prokuratura postawiła mu na razie 10 zarzutów, ale to może nie być koniec. Śledczy apelują o zgłaszanie się kolejnych osób, które mogły zostać poszkodowane, mówi Anna Zimoląg z prokuratury regionalnej we Wrocławiu.
2: Ten mechanizm polegał na tym, że Ernest Z. jako adwokat polecał przerobienie dokumentów, tych pełnomocnictw w ten sposób, żeby te instytucje powinny przelewać pieniądze nie na rachunki bankowe pokrzywdzonych, tylko na jego rachunek bankowy.
0: Sąd zgodził się z wnioskiem prokuratury i tymczasowo aresztował adwokata z powodu obawy o matactwo. Ernestowi Z. grozi do 12 lat więzienia. Co czwarty Polak doświadcza toksycznych zachowań w pracy. Najbardziej narażeni są najmłodsi, wynika z najnowszych badań. Niemal co czwarty Polak ocenia też negatywnie wpływ swojego menadżera na zespół. Hubert Hurkacz i Iga Świątek bronią polskich barw w kanadyjskich turniejach w Montrealu i Toronto, jakie są rozgrzewką przed zbliżającym się US Open. Poprzeczka trudności idzie znacznie wyżej, bo teraz oboje zagrają z rywalami, z którymi ostatnie pojedynki przegrywali. I było to na wielkoszlemowym Roland Garros. Błażej Kulesza.
3: Przeciwniczką Świątek będzie trenująca pod okiem Sandry Zaniewskiej Ukrainka Marta Kostiuk. Obie panie trzecią rundę przeszły jak burza. Świątek oddała zaledwie 3 gemy Szwajcarce Golubić. Gem więcej straciła Kostiuk w meczu z Amerykanką Keys, ale to Polsce w Toronto na meczach wiwatuje Polonia.
4: Słyszałam przed turniejem, że tu w Toronto jest wielu Polaków. Za każdym razem udowadniacie, że jesteście wszędzie i przychodzicie mi kibicować. Jestem za to bardzo wdzięczna.
3: Świątek przegrała w tym roku z Kostiuk na Roland Garros. Podobną porażkę, tyle że 5 lat temu w Paryżu, zaliczył Hubert Hurkacz. Tyle że z Holendrem Bouticiem van de Zandschulpem. Panowie dziś wieczorem polskiego czasu pojawią się na korcie w Montrealu. Ostatnim razem pojedynek trwał aż 5 setów. Dziś potrwa co najwyżej 3 partie.
0: A mecz Polaka i Holendra powinien rozpocząć się po 20.
1: A co w regionie?
5: W gminie Przykona ruszy modernizacja domu ludowego w sołectwie Posoka. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach 16. edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Przedsięwzięcie obejmie kompleksową przebudowę sali wielofunkcyjnej znajdującej się w budynku domu ludowego. Dzięki inwestycji obiekt zyska nowoczesny wygląd, poprawi się jego funkcjonalność oraz komfort użytkowania. Samorząd podkreśla, że po zakończeniu prac mieszkańcy będą mieli do dyspozycji lepsze warunki do organizowania spotkań, wydarzeń kulturalnych, integracyjnych i społecznych, a także do działalności lokalnych organizacji. Modernizacja domu ludowego w Posoce koło Przykony to kolejna inwestycja mająca poprawić jakość infrastruktury służącej mieszkańcom gminy. Wykonawcą inwestycji będzie firma Spsar. Wartość podpisanej umowy wynosi 399 tysięcy, a zakończenie prac zaplanowano do 30 października. Tymczasem jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawach wzbogaciła się o nowe wyposażenie, które będzie wykorzystywane podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Zakup sprzętu był możliwy dzięki dofinansowaniu przekazanemu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do strażaków trafiły dwa węże tłoczne, tłumice wykorzystywane m.in. do gaszenia pożarów traw i lasów, prądownica wodna oraz 4 pary rękawic technicznych. Nowe wyposażenie ma zwiększyć skuteczność prowadzonych działań oraz poprawić bezpieczeństwo druhów biorących udział w akcjach ratowniczych podczas pożarów, wypadków i innych sytuacji kryzysowych.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Deszcz i burze mogą pojawić się dziś jeszcze na południowym wschodzie Polski. Na pozostałym obszarze już bez opadów, ale z umiarkowanym zachmurzeniem. Najcieplej dziś na Podkarpaciu, tam nawet 27 stopni, najchłodniej z kolei nad morzem. Temperatura utrzymuje się w okolicach 20 stopni Celsjusza.

0: Ja już mogę was gorąco przywitać po godzinie 17, w ostatniej godzinie naszego piątkowego, weekendowego spotkania w programie Popołudnie w dobrym rytmie na antenie Konin FM. Od razu dobre informacje dla mieszkańców Oleśnicy w gminie Zagórów. Jeden z budynków komunalnych przejdzie tam dużą metamorfozę. 23 lipca podpisano tam umowę na jego termomodernizację. Inwestycja ma objąć przede wszystkim kompleksową modernizację energetyczną obiektu. Dla mieszkańców oznacza to większy komfort użytkowania budynku, a także niższe koszty jego utrzymania. Wartość podpisanej umowy to prawie 1,5 miliona złotych brutto. Jest to przykład takiej inwestycji, która może nie zawsze najbardziej rzuca się w oczy, ale dla mieszkańców oznacza to cieplejszy, wygodniejszy i bardziej nowoczesny dom.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Reklama.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie.

0: zwieńczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Dekadzie w Koninie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
3: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

Jeśli planujecie podróże samolotem w przyszłości, mamy dla Was ważną informację. Jedno z popularnych lotnisk w Europie zostanie czasowo całkowicie zamknięte. Chodzi o port Bruksela-Charleroi, z którego korzysta wielu pasażerów także z Polski. Od 15 sierpnia do 31 października lotnisko o nazwie trudnej do wymówienia nie będzie obsługiwać żadnych startów ani lądowań. Powodem jest duża modernizacja. Przebudowany zostanie pas startowy oraz pozostała infrastruktura. Prace mają kosztować w sumie około 50 milionów euro, a ich celem jest poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie przepustowości i dalszy rozwój tego ważnego portu dla tanich linii lotniczych. Bruksela Charleroi to jedna z największych baz Ryanaira, choć ten planuje się wycofać w większej części z tamtejszego lotniska, ale korzystają z niego też m.in. pasażerowie Wizz Air. Na razie przewoźnicy nie podali jeszcze, gdzie zostaną przeniesione loty.

0: Klub Sparta Konin planuje stworzenie muralu, który ma upamiętniać jego historię i podkreślać tożsamość lokalnej społeczności. Malowidło ma powstać na fragmencie budynku należącego obecnie do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie. To miejsce nie zostało wybrane przypadkowo. Przez dziesięciolecia obiekt był związany z działalnością klubu i stanowił ważny punkt dla mieszkańców północnej części miasta. Dodatkowym atutem jest jego położenie przy ruchliwej drodze, dzięki czemu mural będzie dobrze widoczny. Na razie klub uzyskał zgodę na zagospodarowanie jedynie części ściany. Pomysłodawcy liczą jednak, że jeśli projekt spotka się z pozytywnym odbiorem, w przyszłości możliwe będzie wykonanie malowidła na całej elewacji. Mural ma nawiązywać do historii, tradycji oraz wartości Sparty Konin i stać się nową wizytówką klubu. Twórcy projektu chcą, aby w jego przygotowanie zaangażowali się kibice oraz mieszkańcy. Zachęcają do zgłaszania propozycji dotyczących motywów i symboli, które najlepiej oddadzą charakter oraz dorobek Sparty Konin. Swoje pomysły można przekazywać w komentarzach w serwisach społecznościowych. Organizatorzy czekają na propozycje do końca przyszłego tygodnia. Miłośnicy motoryzacji spotkają się już jutro podczas festynu Letni Przepał Furek, organizowanego przez Strefę Konin 8. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15.30 na placu OSK Turbo przy ulicy Spółdzielców. Organizatorzy zapowiadają atrakcje zarówno dla właścicieli wyjątkowych pojazdów, jak i wszystkich pasjonatów motoryzacji oraz całych rodzin. Na uczestników czeka wystawa samochodów osobowych, motocykli, pojazdów zabytkowych oraz projektów tuningowych. Przygotowane zostaną także specjalne strefy klasyków, aleja jednośladów, strefa zabaw dla dzieci, punkty gastronomiczne, konkursy oraz oprawa muzyczna. Wstęp dla pieszych jest bezpłatny. Właściciele samochodów, którzy chcą wjechać na teren imprezy, zapłacą 20 zł, natomiast opłata za wjazd motocyklem wynosi 10 zł. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na dalszy rozwój grupy Strefa Konin 8.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. W ostatnim czasie głośno zrobiło się wokół Dody, czyli pani Doroty R. Piosenkarka usłyszała zarzut związany z naruszeniem ustawy Prawo farmaceutyczne. Sprawa dotyczy produktów marki Doda Deu. Według prokuratury artystka miała przepisywać im właściwości lecznicze, choć produkty te nie spełniały wymogów przewidzianych dla takich preparatów. Chodzi o wpisy i materiały publikowane w mediach społecznościowych w zeszłym roku, w których, jak przekazano, miała informować, że produkty mogą wspierać leczenie m.in. choroby Hashimoto. Główny inspektor farmaceutyczny wcześniej skierował w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Doda nie przyznała się do winy, ale złożyła wyjaśnienia i grozi jej kara grzywny.
1: Tunin FM. Reklama.
2: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
5: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
6: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.

0: Lublin FM.
1: Dziękuję wam za nasze piątkowe spotkanie. Dziękuję wam za cały tydzień spotkań w programie Popołudnie w dobrym rytmie. Ja powracam do was już w poniedziałek, a więc po weekendzie. A na ten moment życzę wam przede wszystkim udanego weekendu, bo każdy weekend w naszym regionie to święto. Olaf Kaszyński, do poniedziałku, cześć! Konin FM.

0: już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
1: Reklama.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Wiadomości sportowe Konin FM.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Norweska Federacja Piłkarska wzywa szefa FIFA do dymisji. Szefowa tamtejszego związku, Lise Klaveness, apeluje do Gianniego Infantino, by ten podał się do dymisji i argumentuje, że stracił zaufanie społeczności piłkarskiej. Norwegowie mają nadzieję, że inne kraje UEFA poprą ich apel o rezygnację Infantino. Hubert Hurkacz i Iga Świątek to nasi ostatni tenisiści, którzy grają jeszcze w kanadyjskich turniejach w Montrealu i w Toronto. Teraz oboje zagrają z rywalami, z którymi ostatnie pojedynki przegrali i co ciekawe, było to na wielkoszlemowym Roland Garros. Więcej o tych spotkaniach Błażej Kulesza.
5: Przeciwniczką Świątek będzie trenująca pod okiem Sandry Zaniewskiej Ukrainka Marta Kostiuk. Obie panie trzecią rundę przeszły jak burza. Świątek oddała zaledwie 3 gemy Szwajcarce Golubić. Gem więcej straciła Kostiuk w meczu z Amerykanką Keys. Ale to Polsce w Toronto na meczach wiwatuje Polonia.
6: Słyszałam przed turniejem, że tu w Toronto jest wielu Polaków. Za każdym razem udowadniacie, że jesteście wszędzie i przychodzicie mi kibicować. Jestem za to bardzo wdzięczna.
5: Świątek przegrała w tym roku z Kostiuk na Roland Garros. Podobną porażkę, tyle że 5 lat temu w Paryżu zaliczył Hubert Hurkacz. Tyle że z Holendrem Bouticiem van de Zandschulpem. Panowie dziś wieczorem polskiego czasu pojawią się na korcie w Montrealu. Ostatnim razem pojedynek trwał aż 5 setów. Dziś potrwa co najwyżej 3 partie.
4: A mecz Polaka i Holendra powinien rozpocząć się po godzinie 20. Tymczasem znamy już finalistki turnieju rangi WTA 125 rozgrywanego na kortach Legii w Warszawie. O tytuł zagrają tam jutro Czeszka Gabriela Knudson i Amerykanka Carol Yang Suchli. Pierwsza pokonała Bułgarkę Elizarę Janiewą 7-6, 6-2, a druga Czeszkę Wendulę Waldmanową 6-2, 6-2.

uwaga. Jutro ciepło, ale nie gorąco. Od 19 stopni na Pomorzu Wschodnim, przez 23 w centrum, do 26 w Małopolsce. Dość pogodnie i bez opadów.

0: za czwarty najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Konin FM.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca. Reklama. Konin FM.
2: Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Katarzyna Niewiadoma Fini wygrała 7. etap wyścigu kolarskiego Tour de France na Mont Ventoux. Polka objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Dominika Włodarczyk była 8. Z kolei na 5. etapie Tour de Pologne najszybszy był Szwajcar Jan Christen, który wygrał na Górze Kocierz w Beskidzie Małym. Żółtą koszulkę lidera zachował Holender Bart Lemmen. Polska zorganizuje klubowe Mistrzostwa Świata Siatkarzy w tym i w przyszłym roku, poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej. W roli gospodarza wystąpi aktualny mistrz kraju Aluron Siem. MC Warta Zawiercie. Wieczorem startuje 3. kolejka naszej piłkarskiej ekstraklasy. Na początek kibice zobaczą pojedynek Wisła kontra Wisła. O 20:30 Biała Gwiazda podejmie w Krakowie zawodników z Płocka. Tymczasem w europejskich pucharach nasze kluby grały w kratkę. Choć Lech i Jagiellonia swoje pierwsze spotkania w 3. rundzie eliminacji do Ligi Europy wygrały. Więcej o tym Błażej Kulesza.
4: Jagiellonia w Białymstoku pewnie pokonała Rangersów 2-1, chociaż wszystkie 3 bramki, w tym jedną samobójczą, zdobywali piłkarze Jagi i to w ciągu 21 minut. Do rewanżu podobieczni Adriana Siemieńca podejdą zadaniowo.
5: Mentalność i klimat, który tam, myślę, Szkoci nam zaoferują, no to będzie gorące, ale co nie jest dla nas coś takiego nowego. Nowy jest kierunek, bo tam jeszcze nie graliśmy.
4: Trudny wyjazd czeka Lecha, bo gra na sztucznej murawie na Wyspach Owczych nie będzie atutem poznaniaków, a zaliczka 1-0 z KL Klaksvik nie napawa optymizmem nawet trenera Nilsa Frederiksena.
6: European football is not that easy.
4: Europejski futbol nie zawsze jest łatwy i nie zawsze będziemy strzelać po 4-5 bramek. To po prostu niemożliwe. Bo nawet farerskie media uznają sprawę awansu wciąż za otwartą.
3: A w walce o Ligę Europy jak na razie przegrał Górnik 0-1 z Ferencvaroszem, ale Zabrzanie rewanż zagrają na własnym boisku. Wszystkie mecze polskich drużyn w walce o Ligę Europy odbędą się w czwartek.

0: Konin FM. Pogoda.
1: Sobota z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, na termometrach do 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, do 23 w centrum, do 26 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, ale na wybrzeżu porywisty.
2: Konin FM.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Szeroki wybór, pełny smak?
6: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl.

0: Konin FM 104.1. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

RMFFM. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Konin FM 104.1.
1: The night is mine.